0: w Telbowie zapraszają!
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
4: Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
7: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
8: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojska.

Dodatkowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat

0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: Od 7 sierpnia rowerzyści korzystający z międzynarodowego szlaku Eurovelo 10x13 będą mogli poruszać się nowym odcinkiem trasy w rejonie Lubiatowa i Kopalina. Zmiana jest związana z budową pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Nowa trasa liczy ponad 7 km i prowadzi od Lubiatowa w kierunku Latarni Morskiej Stilo. Szlak przebiega w pobliżu morza, dzięki czemu rowerzyści będą mogli podziwiać nadmorskie krajobrazy, wydmy oraz jeden z najbardziej malowniczych fragmentów polskiego wybrzeża. Objazd został wyznaczony tak, aby zachować ciągłość przebiegu Eurovelo 10x13 mimo prowadzonych prac przy budowie elektrowni jądrowej. W przygotowanie nowego przebiegu zaangażowały się Polskie Elektrownie Jądrowe, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gmina Choczewo, Urząd Morski w Gdyni oraz Nadleśnictwo Choczewo. Jak zaznacza wiceprezes Polskich Elektrowni Jądrowych Michał Olszewski, celem było stworzenie trasy, która będzie czymś więcej niż tylko objazdem. Chcieliśmy, aby korekta przebiegu szlaku była dla rowerzystów czymś więcej niż tylko koniecznym objazdem. Powstało nieco ponad 7 km trasy prowadzącej przez jeden z najatrakcyjniejszych fragmentów pomorskiego wybrzeża. To rozwiązanie z pewnością poprawi komfort podróżowania na tym odcinku. Przejazd nowym odcinkiem ułatwi specjalne żółte oznakowanie. Policjanci z Gdyni udaremnili dalszą jazdę dwóm nietrzeźwym turystom. Obaj wynajętymi rowerami nie zastosowali się do znaku stop i stwarzali zagrożenie dla siebie i dla innych uczestników ruchu. Turyści jadąc rowerami ulicą Janka Wiśniewskiego nie zastosowali się do znaku stop. W związku z popełnionym wykroczeniem policjanci podjęli interwencję. Podczas kontroli mundurowi wyczuli od mężczyzn zapach alkoholu, a następnie ich przebadali. 18-latek miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie, natomiast 17-latek ponad promil. Mężczyźni otrzymali mandaty w wysokości 2500 zł. Jak zaznacza policja, wyeliminowanie z ruchu pijanych użytkowników dróg jest ważnym elementem policyjnej troski o bezpieczeństwo w ruchu. Stąd każde podejrzane zachowanie kierowców czy rowerzystów jest natychmiast sprawdzane przez funkcjonariuszy policji, którzy od razu reagują. Do 5 lat pozbawienia wolności może grozić kobiecie za kradzieże. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2900 zł. Kobieta została ujęta na gorącym uczynku przez pracownika ochrony jednego ze sklepów i przekazana funkcjonariuszom. W trakcie przeprowadzonego postępowania śledczy ustalili, że odpowiada również za inne kradzieże na terenie Gdyni i Pogórza. Jak informuje oficer prasowy w Komendzie Powiatowej Policji w Pucku aspirant Agnieszka Selewska, w efekcie wykonanych czynności 5 sierpnia przedstawiono jej 2 zarzuty kradzieży. Pierwszy zarzut dotyczy serii kradzieży artykułów tekstylnych, których wartość przekroczyła 1400 zł. Drugi zarzut obejmuje serię kradzieży artykułów spożywczych, powodując straty w wysokości ponad 1400 zł. Łączna wartość skradzionego mienia wyniosła 2850 zł. Podejrzana przyznała się do winy, ale odmówiła składania wyjaśnień. Za kradzież grozi kar-

0: do 5 lat pozbawienia wolności, o dalszym losie 37-latki zadecyduje sąd. To pierwszy krok do stworzenia nowej przestrzeni Polanki Redłowskiej. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił postępowanie na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem postępowania jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania zagospodarowanie terenów Polanki Redłowskiej w Gdyni z udziałem rozwiązań opartych na przyrodzie. Dokumentacja obejmie również uzyskanie wszystkich wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym pozwolenie na budowę. W zakres zamówienia wchodzi także pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy wykonawca będzie miał 10 miesięcy na przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej. Projektanci będą zobowiązani do zachowania jak największej liczby istniejących wartościowych drzew ochrony siedlisk przyrodniczych oraz zastosowanie rozwiązań wpisujących się w lokalny krajobraz. Założeniem jest zachowanie naturalnego charakteru tego miejsca przy jednoczesnym zwiększeniu jego atrakcyjności i funkcjonalności. Na Polance Redłowskiej zaplanowano urządzenie ponad 24 tysięcy metrów kwadratowych terenów zielonych, w tym wykonanie nowych nasadzeń drzew i krzewów, rabat bioretencyjnych oraz innych elementów zielono-niebieskiej infrastruktury. Projekt przewiduje również rozwiązania wspierające bioróżnorodność oraz wykorzystanie rodzimych gatunków roślin opartych na zmieniające się warunki klimatyczne. Integralną częścią zamówienia będzie również opracowanie odrębnej dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy schodów prowadzących z Polanki Redłowskiej na plażę. Kilkanaście milionów złotych ze środków europejskich trafi do Rumi oraz do powiatu wejherowskiego. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację. Dobre wiadomości dla lokalnych samorządów. W Halimosir w Rumi odbyło się podpisanie umowy na dofinansowanie kolejnych inwestycji.
1: Można powiedzieć, że przywieźliśmy blisko 18 milionów złotych unijnego dofinansowania na modernizację obiektów użyteczności publicznej, ale głównie to są to szkoły i sale gimnastyczne. Ale co warto podkreślić, też co musimy pamiętać, że nie są to jakieś wyimaginowane środki, tylko są konkretne środki, które pochodzą z podatków mieszkańców Berlina, Paryża, Mediolanu czy Rzymu i dzięki ich wsparciu my możemy remontować szkoły czy sale gimnastyczne, czy to w Rumi, czy w całym powiecie wejherowskim. I co bardzo ważne, dzięki tym remontom zarówno budżet powiatu wejherowskiego, jak i miasto Rumi łącznie zaoszczędzi około 800 tysięcy złotych.
0: Mówi wicemarszałek województwa pomorskiego Marcin Skwierawski. Wszystko dzięki inwestycjom, które już niedługo odmienią także w kwestii zużywalności energii obiektu użyteczności publicznej.
2: Będzie to Mosir, szkoła podstawowa nr 1, 6, 7, także kilka takich naszych kluczowych, dużych obiektów dostanie i na przykład hala ta łukowa przy SP7 sportowa, będzie docieplona, będą wymieniane gdzie trzeba również okna i drzwi. Już wcześniej mówiłem właśnie o magazynach ciepła, magazynach energii. W tym momencie też te ceny ciepła i ceny energii będą dla nas o wiele bardziej korzystne, bo będziemy ładować te magazyny, kiedy prąd jest za darmo, na przykład z paneli fotowoltaicznych, albo bardzo tani w taryfie, zimą na przykład, a rozładowywać, czyli zużywać ten prąd czy ciepło wtedy, kiedy ta energia jest najdroższa.
0: Tłumaczy burmistrz Rumi Michał Pasieczny. Ze wsparcia skorzysta nie tylko Rumia. Znaczne środki trafią także dzięki podpisanej umowie do powiatu wejherowskiego.
3: To niecałe 6 milionów złotych. Kwota już częściowo wydana przez powiat, bo to termomodernizacja, to są obiekty szkolne. Trzy nasze budynki, PZS nr 1 tutaj w Rumi, PZS nr 1 w Wejherowie. To też budynek naszej samochodówki, czyli PZS nr 4 oraz nasz budynek powiatowy po byłej Państwowej Straży Pożarnej. Wszędzie termomodernizacja, ale też remonty przy szkołach wiązały się na przykład tutaj w Rumi z remontem przede wszystkim hali gimnastycznej tutaj w Rumi i dobudowaniem paru sal. Wygląda to naprawdę przepięknie. Młodzież już z tego korzysta, ścianka wspinaczkowa. Ale dofinansowanie jest przede wszystkim na termomodernizację, tak? I na to zostały przeznaczone pieniądze.
0: Tłumaczy starosta wejherowski Marcin Kaczmarek. Co bardzo ważne, wszystkie te środki sprawią nie tylko, że budynki te będą lepiej wyglądać, ale znacząco zmniejszą się koszty ich użytkowania.
4: Wydarzyło się na Nordzie. Słuchajcie radia. Radia Norda FM. Autopromocja.
5: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń.

0: wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Reklama. Norda FM.

0: Łe paunu cierliścim, co do płycka płesejce jachył. Zełgeł dl swojech druchów kasiupściech, jaroś derdowści.
1: Głesce na łe szlachceca dąbrowści głew kantrzenie. Ty mnie w zaule płekwelei w sieści ciule witac, kłysiac, klepac, poremnionach i we wsiadko pitac, więc pitale cię te ziąkłe, aby jeś jest zdrowa i cię namasą na bestro łeceleła krowa, płetym w zaule mnie do izbę ryćle do jodła, a co dale do jedzeni, tego bez nie zgadła. Dale krepów mnie no pierwej bukwitny kasie, to dok dobrze smakowało, bo to jedło nasie. Ty ryćle swinści mniąsem stłust tygłe czernuza, a i gapio była zypa z kawałcie mintuza. Jeś ziem wreszcie jod złe krasą, a w niech grzebę suche, a jak smacznie tam kłebie te łymnią piec pańtuche. Wreszcie było na płypućkę jałówcowy piwłe. Taci jak to me pijeme, ciej łynaju żniwłe. Telem joti pił, że w kuńcu wzał na mnie cikłyta i musiałem łetpiąc w sześci gwizę łysurduta. Ja to było pośleheckły, to była głescena, zawdę mnie ciej łyni meslam płewo w gambie slena. Jedną mniska tam płed rudzi dąbrowsko znoseła i krzątając sam przy stole do jodła rycieła. Jociem skwinciu, ziem jej złoził grzecznie swą płedzankę i po polsku jako szlachcyc kuśną ziemią w rankę. Chwylu ziemią przed wsieściem i zie smacznie kucharzy, zie prowadzę w hecie werdnung, dobrze gospodarzy łena rada. Że ją chwylą, ciulem mnie scesnauna i ledwialdzi gościscy jaśmie kunsk gwarunćka zana. Tu ciorlińsko głosno krzeknieć staje, jak ci wreto, że cię dostiu, niech pon szkólny dali minie cieto. Jotan karta tu na miejscu płet, żana kawałci, ci tej

0: Judoś tam na ryzę, insi kłecho białci, tery myś, kto by sa spłedzuć łen tak folsiewy, wejle, jeś są jipłe, dobu ten łemuniec krzewy. Jedoch jego kłechu ścieżę nad siedkłe na świece, a łen płacy niewierno sumie, biedny kłebiece, ha, ha. I zapopłakała biedno na serota. Widać się są w łeny srodze, łebra ze łacnota. Ale naraz tupnie nogą, jak cię łopantuno życie. Wina ta nie bandze tobie darowano. Choćbym cebie dziś przed sobą w swojej hecie miała, to bym tobie na przekweran gambę ju nie dała. Proszę sobie, leuwoziec, pani na uciece, czy to pięknie postępuje, stary nen z wedzece? Typun szkólny głośno cichnął, bo zaził to baci, a ty rzekł: Ledej mu płekły, łędoch nie je taci. Wale jest tam jest zazdrosny, mój te święty błezie. Ciegłe łysce snał na białka, ciełę za to młezie. Wieram wiś, że krew ni łeda, ranków nie chwelewa, ciej wej w raju i jadu ma nie skłysęła jewa. Może be i cebie czasem płepadła gorączka, ciej be ciulece scesnał na jaką mąsko rączka. Więc mu weboć i sotere wsiedko webi z głowy, a uważył, bym dopiero cietł do połowy. Z tego, co tu tery dali w karce następuje, widać dobrze, że ciorliści zawde sostatkuje. Tej nareszce całą ciorlińsko kąsku dobruchała, więc pun szkólny cietu dali, a łena słuchała. Szlachta w jedno w pańści izbie głosno sejmowała, a madłe jest panią sobie w kuchni rozmawiała. Götkę, żeśmy prowadzele nowiancy łe tobie, bo mówiła, że wa dobrze swiot ci ta sam sobie. Jeś pitała są cię w izbie myś wstawiony krosna, łe na bandze robić płótno ci na dindze wiosna. Widzę, żem tyś i dwie córcie ju podrastający. Jedna grobka łeb schocała, drugo przędła w kunce. Łebie mają żółty włosy, duzi, młedry łecie, ale w jedno ściebiotałe jak ci młody sroci. Były łe newestrojony w suknie samorobny, a nosy łe bursztynowy, płe córcie łe zdobny. Te pozdrowić mnie kozały familiją całą, przede wszystkim cebie, Janka i Mareśka małą.
1: Audiobook wydała Kaszubska Agencja Artystyczna z Chwaszczyna. Czytał Tomasz Fopkę.

0: Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres

zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.

0: Kaszubowie zapraszają!
1: Studio i w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna minus 50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Reklama.

0: Radia Norda FM. Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
0: Reklama.
5: Kasiepsko Knyga, czyli Pan Tadeusz tłumaczony na kaszubski. Czyta Paulina Stefańska.
6: Tery bawił tam rejent, cedno wystrojony i usługiwał damie, swojej zaranczoni. Biegła i płedawą piestrzeni, lincuści, szklani statci, budelci i prości i muści. Wiesoły na brytyśka on zdrzył triumfalno. Panna młody kończyła robić rechtowalny. Siedzała przed wiercadłem, radza samą bust w dzanku. Za to i zdebni, jedni z plati z drama w ranku, odświeżają łeb stydle parkłeciów piestrzunci. Dredzi na kleczkach robią w kul tygłe falbunci. Ciesa rejent tak bawi z webruną mierzotą, kuchce klepnął duniu w łekno. Wej uzdrzele kweta. Kwet decht ucekł z wierzbę, przemergł płełące i wskłaknął w syt płomidze jazienę wschodzący. Tam sedzy wystraszyć głeletkę z warzywniczku, je iść czwac ciejsa zneku hartę na przysmiczku. Biezi asesor cygnie na pysku sokłeła. Pues piwu za nim rejent i kusi głełełu. Łejści, łebu z hartama kwel płetę ustawił, a sumsa zmusza klapku do sądu wyprawił. Depce, gwizdy i kłeski baro zwierza strysi. Śćwycie, kłeś diter z harta na nysiejku nosy, pokazeju pylcama kuntka zajc peresi. Cwiszkają cechłe, hartę nastywiałe usi, lną peskama na wiatr. Terziu niecierplewie jak dwie strzałe złożone na jednej camcewie. W nym łejści krzyknął wećcha. Zajc miks ze zapłotu na łąka. Hartę za nim i wnet bez łebrotu sokół i kusy razem w pedle na sierycha. Ze dwóch stron

w jednej chwili, jak dwa skrzydła ptycha i zęby mu jak drapce na chrzepce wcasnęły. Kłet łiknął rys jak dzeckłe, co samo rodzy, ale ziołostno. Błenią szczwycie, ju leży bez decha. Hartemu siechla biłą siarpią skłele brzecha. Szczwycie pomójka lepse, a łejści tym czasa ją strzelić ci nożyk, wiszący za pasa. Udeźnął szpetę i rzekł. Dzys równą łyt prawa, bezną psyci, bo równą płez we skale sława. Równy ich była radość, równo była praca. Wyrtnij je pałac paca, wyrtnij pac pałaca. Wyrtnij są z ćwycie hartów, wyrtnij z ćwuciów harte. Ewe skończuni stride, wasi dłudzi zażarti, ich tarnigłe wa sądzą zwiatłe brele, wydywą w końcu werok, wa łebaj wygrele. Zwrócę fantę, niech kłeźdy prze swojej młestunie, a wa podpiśta zgłeda. Na starka wezwani, ćwycie zwrócele nase rozjasnioni lice i długo rozdzieloni zresiele prawice. W nimże kurejent, jest tywił przydek łenia z żanda i jem też zapisę dył przed zemścią mu żanda, że mój piestrzyń sądzy mu salarejum z błezia. Fant postawiony w zawiód wracać sam nie może. Przestrzyń niech tej pun łejści mu na to wdarzeni i kyzie na nim werec cie swej imieni cie jak chce herbłewi chryciechów łezdobę. Łezmłese ciesti złoto jej jedności próbę. Kłenia tery łani na jazda zabrele sydlęk był kwel mnie. Znywce głe chwylele, zieje wygłydni, trwały, a snuzi jak cackły. Kulbiuncia w łęsku, młeda cterecka kłezacku, kłygla na przodku, w kugle są drodzi kamieni, podesieczka z rubronu, wyscelu sedzeni. A ciej na łąka wskykniesz, na tym mitcim puśku, widzę kuglama sedzysz wygłodno jak w łóżku. A ciej w galop sam puścisz, trojent po lestach teren, jak me decht wime, parolubił gesta, rozkracił nodzi, jakby na konia wskokiwu, potem u galop zgrywu, płemale sam ciwu. A ciej w galop sam puścisz, nym czasu z cieproka, łisk swicy, jakby złoto kapało z rymyka, błe tabęci są gęsto złota nakrypioni, a sieroci stampieni strzygni pozłoconi. Na ziemiśkach muszkietka, a na łudzelnice powiskują knum puści perłów rodzenice. Kłelny piarstnika wisy miesiąc wśród lelewy, to je wśród nowło. Cały nen sprzant łosablewi z weskuni, jak powiadają w błeju nad hajećcim, na jacimś baro wyżnim szlachcecu toreczcim, bez asesorze, w dowód mojego szacunku. Na to rzekł asesor, wiesił w spodarenku. Je psiude drwuni łotksamca sanguści, stywił na zywiet mojej widzały łobruści. Siangrina w buziuni, z kolcama ze złota. Tkuny z jedwabił te dyrk. Tarnigłe robłeta tak samo drogu jak kam, co sam na nim swicy. Je chcę sprzant ten ustawić w sposobie dludzecy. Dzecek wesno miec bounda. Wiś, że sam ze zienia. Ale nen sprzant rejence, prosia o uniezieni, mojej przynic w zamiana za twojej sydlan.

lata. I na wdyrsztridowaniu, co przez długi lata cygnu saj ku reszce zakłącił zaścitnie na słebu, niezgoda midze nama kwitnie. Tej wrócela do domu,

noce, żebyś ćwiczył w zgłodze zdecht letku z wyniga. Staryśk tak swoja szteka zrobił tajemnigu, że ciasto łycyganił cały soplecowły. Kuchcek po tyle latach siepnął o tym słowo, a chciała se sura skucać z rejenta na nowe, ale darmo. Krzywdzący hartów gyt ci siedził, łejści przy kłekwu i nicht kuchce nie uwieził. Ju głosce płyze bruni w wildzi zymku zale, jak żdele uczte, na wkół stole rozmawiale. Czyj pum sądzę w mundurze wojewódzcim w chłedzy i pana Tadeusza z Zofią przewłedzy. Tadeusz liwą dłonią do głowy dotkniącym pozdrowił swoich wódców wojskowych dźmiącym. Zofiju z upuścionym do ziemi wezdrzeniem zaczerwienia sam. Głescy witała degnieniem. Przez talimiana piąknął degac wełczony. Tej miała wiunk na głowie, jak łe zaramczonu. Tyłe łebleciękny sum wiecim dzys w kaplece skudała snop zympłewi dla błega rodzecy. Usekła snyf dla głescy nowi snopusz kuzely. Jedną ranku snę kwiatę i trywą rozdzelu. Dregu swój winc skleniony poprywie na głowie. Prele zyle, kuśkele jej w ramce wódcowie. Zosa znów tega ryźna. Była zczerwieniony.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Nagrody w Szczelbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
4: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
3: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
4: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia.

0: oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi. Bolszewo. Ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

0: Słuchacie radia, Norda FM. Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie przy ulicy Przemysłowej 3.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
0: Reklama.
5: Tańsze paliwa w przyszłym tygodniu, tak prognozują eksperci. Objawy zatrucia w ośrodku w Międzywodziu, sprawę bada sanepid. Płaca minimalna w górę. Za chwilę przedstawię propozycję rządu. Michał Pieszkała, dzień dobry. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, a benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30 do 40 groszy na litrze już widać w hurcie.
6: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
5: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Objawy zatrucia, bóle brzucha, gorączka, osłabienie i biegunka u ponad 50 osób przebywających w ośrodku rehabilitacyjnym w Międzywodziu. Wszyscy są pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Zachodniopomorski sanepid prowadzi dochodzenie. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Dziś znane mają być również wyniki badań wody. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32,30 zł. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. To rządowa propozycja. Hubert Hurkacz przegrał z Holendrem, Botikiem van de Zandschulpem w trzeciej rundzie tenisowego turnieju w Montrealu. Trzysetowy mecz trwał 2 godziny i 46 minut. A dziś na korty też w Kanadzie, tyle że w Toronto wyjdzie Iga Świątek. Jej rywalką w 1/8 finału będzie ukraińska tenisistka Marta Kostiuk. Dziś będzie dużo słońca, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach w ciągu dnia od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
6: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
7: Rozmowy o Nordzie.
8: Mieszko Weltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są przedstawiciele Stowarzyszenia Militarni Gniewino, czyli nasz Wiesław Trocki, prezes.
9: Witam serdecznie.
8: No i członek, czyli Jacek Michałowski, witam serdecznie.
10: Dzień dobry.
8: Nazwijmy to oczywiście już formalnie.

0: Nie, no ale oczywiście bardzo dużo osób tworzy tą wspaniałą inicjatywę, która właśnie jubileuszowo, jeżeli dobrze pamiętam, po raz 10 będzie miała okazję zaprosić wszystkich Państwa, którzy chcą nie tylko zainteresować się trochę militariami, ale też poczuć nieco adrenaliny właśnie do Lisewa.
1: Tak.
2: Jest to już 10. edycja tego pikniku, który rozwijał się wbrew naszym oczekiwaniom, dlatego że coraz większa popularność, coraz więcej ludzi. Ciekawość w kierunku właśnie tego starego sprzętu wojskowego, możliwość przejażdżek spowodowała to, że z roku na rok ta impreza rosła. W tej chwili już zastanawiamy się, jak to będzie dalej. Przygotowania trwają, sprzęt gotowy. Wszystkich serdecznie zapraszamy, bo chcemy ten piknik, jak to co roku, zrobić w formie dobrej zabawy.
0: Tej dobrej zabawy nie zabraknie.
1: No, zdecydowanie nie. Jesteśmy przygotowani jak zawsze. Chociaż zawsze, jak już tu nieraz powtarzałem, sprzeczność metalu i ludzi może zawieść, ale mam nadzieję, że tym razem będzie wszystko na 100%. Jesteśmy przygotowani. Ostatnie szlify i ruszamy od piątku.
2: Chyba też jedną z atrakcji tego pikniku jest to, że coś się psuje. No bez tego to, no cóż to za atrakcja, nie widzieć jak kilkunastu chłopa w wielkim błocie naciąga gąsienicę na pojazd, z którego ta gąsienica spadła z tej czy innej przyczyny. Na szczęście jest to w naszej ocenie sprzęt o wiele lepszy od amerykańskich Abramsów, bo Abramsa w błocie się nie naprawi, trzeba go wysłać do Stanów. A stary ruski sprzęt młotkiem, przecinakiem odpalamy i jedziemy dalej, także to są dodatkowe te atrakcje techniczne.
0: Aż dobrze, że on obecnie tylko do tego służy, nie?
1: No ale tutaj trzeba by dodać.
2: To, że on służy, to mamy również przykład, czym Ukraińcy walczą. Nagle się okazuje, że te Abramsy są świetne, ale na poligonie, gdzieś w garażu, natomiast na placu boju nie do końca. Wyciągnięto z magazynów stary sprzęt, który jest tysiące razy tańszy od tego najnowocześniejszego, łatwy w obsłudze, łatwy w naprawach. Nie wracajmy do tych zdarzeń, kiedy trzeba się przy użyciu czegokolwiek bronić.
0: Tutaj nie o to chodzi. To nie o to chodzi w tym pikniku.
1: Nie o to
0: Panie
1: chodzi.
0: Prezesie, proszę, ratuj.
1: No nie, no my przecież nie jesteśmy bojowo ustawieni i nie na wojnę się szykujemy, tylko na dobrą zabawę. Czego na pewno u nas nie zabraknie, jak co roku można powiedzieć, ci co u nas byli nieraz, to wiedzą, że u nas nie ma żadnej wojenki, tylko pokojowa zabawa z użyciem starych sprzętów militarnych, także...
2: No, nie strzelamy, ale pokazujemy, że jesteśmy w stanie wykorzystać wszystko, czyli...
0: Nawet
2: stare,
0: sanki.
2: Nawet stare graty, chociaż pojawią się na pikniku również.
1: Mamy sprzęt, nie zawahamy go się
2: nowe,
1: użyć.
2: Nowe pojazdy.
0: Czekajcie, co znaczy nowy, bo w no, przypadku nowy. Nowy, to u was i tak znaczy kilkadziesiąt lat przeważnie.
2: No tak, 60 lat to młodzieniec, ale będzie sprzęt, który do tej pory nie był prezentowany i nie był użytkowany.
0: No to co w tym roku militar wyremontowali, tak powiedzmy, na tym, jakie no. zmiany na ten jubileusz?
1: No, wyremontowane na pewno mamy z tego naszego słynnego zeszłorocznego Gamagouta, który już wróci do nas po remoncie, będzie wyglądał już zupełnie inaczej niż rok temu. No i dołącza do naszej stajni Volvo BV. Pewnie niewiele mówi to.
0: Nie, to poprzednie też mało mówi.
2: Ale bardzo ciekawe sprzęty, bo to są tak zwane łamańce. Gamagout to jest z Wietnamu konstrukcja, później zastąpiona przez Hammera. Ciekawy sześciokołowy pojazd, jedzie wszędzie. A Volvo, to Szwedzi sobie zbudowali taki pojazd, żeby zdobywać tundrę, bronić swojego terytorium. Wojskowy pojazd transportowy, też łamaniec, ale na gąsienicach.
0: Wszystko działa.
2: Działa.
1: No, działa.
2: Póki co.
0: No właśnie.
1: I lepiej, żeby tak zostało.
0: No to powiedzmy sobie też, rozumiem, to jest jedna z tych atrakcji, którymi będzie można się przejechać też, bo to jest jeden z głównych celów.
2: Tak, to będą pojazdy, które będą jeździć, ale też, no, militarni mają to do siebie, że mają wielu przyjaciół i kolegów, którzy też się bawią takimi zabawkami, między innymi przy okazji tego pikniku pojawi się taka, nazwijmy to, sensacja, rodzynek, jeżdżący czołg T-34. On przyjedzie na ten piknik, będzie prezentowany, mamy nadzieję, że wzbudzi troszkę sentymentu, trochę

0: zaciekawienia, no bo to ciekawa konstrukcja.
1: Zapomnijmy jaka.
2: Na pewno wszystkim się będzie kojarzyć Rudy 102 z II wojny światowej, ze słynnego serialu Czterej Pancerni. Dlatego w tym roku postanowiliśmy właśnie taki czołg ściągnąć, bo chociaż mimo tego, że jest starszy, ale na pewno więcej ludzi go pamięta właśnie z tego serialu i na pewno wzbudzi, jak tutaj mówi pan Jacek, więcej sensacji wśród oglądających.
0: Nie, żeby to nie było tak, że ludzie naszego wieku to pamiętają, młodzież już niekoniecznie. Ale mamy przykład, na przykład taki, który wydarzył się w Poznaniu, kiedy Amerykanie prezentowali swoje pojazdy, no i tacy nasi znajomi ze swoimi dziećmi pojechali oglądać Abramsy. Najpierw to trzeba było wejść po dywanikach, wyczyścić buty i w ogóle takie ciekawostki, po czym te dzieci przyjechały do nas na piknik. I okazało się, że nasze pojazdy o wiele większe wrażenie robiły, bo można było się przejechać i wejść w brudnych butach.
2: I można w ogóle do nich wejść i zobaczyć, jak wyglądają od wewnątrz, a nie tylko podziwiać z daleka. Także to też jest jakby jakiś nasz atut, że właśnie nie zamykamy tych pojazdów przed ludźmi, że mogą sobie wejść i dzieciaki mogą sobie porobić z nich zdjęcia i za kierownicę poszarpać. No oczywiście wszystko za opieką dorosłych, bo nie jesteśmy w stanie przypilnować wszystkich dzieciaków, żeby nie doszło do jakiegoś tam wypadku, ale na pewno wszystkie pojazdy będą otwarte dla dzieciaków, także można porobić zdjęcia i też to jest jakby nasz atut.
1: Na kilka będzie jeździć, to jest ważne.
0: No, kierowanie ruchem tego całego systemu nie jest łatwe, bo tor ma swoje ograniczenia. Czekamy, czy będzie duże błoto, czy małe błoto, bo jak jest duże błoto, to są dodatkowe atrakcje. Jedną z tych atrakcji to będą dla odważnych przejażdżki saniami za pojazdami wojskowymi. Ciekawe, że bardzo te przejażdżki lubią panie, są odważniejsze od panów. Nieważne, czy są w sukni balowej, czy w jakimś super przyodziewku, ale siadają na te sanie, toną w błocie, tak w cudzysłowie.
1: I mamy
0: oczywiście
1: mis błotnego podkoszulka.
0: I mamy takie mis, oczywiście jest wąż z wodą, można się obmyć i funkcjonować dalej.
2: Ale to może nie tak jest, Jacku, że panowie są mniej odważni. Wydaje mi się, że polega to na tym, że chyba jak się facet ubrudzi, to potem ma do słuchania od swojej małżonki, że się ubrudził. A jak pani się ubrudzi, to wtedy nie ma na nią kto krzyczeć.
0: Mam na ten temat inną teorię, tylko że to by, jakbym ją tutaj przedstawił, to by spowodowało takie dalsze obniżenie samooceny wśród panów. Bo przychodzą całe rodziny, na przejażdżki wsiadają, sam zauważyłeś, panie z dziećmi. Panowie czasami wsiadają, tylko często mdleją. No i to taki jest jakiś system i chyba chodzi o to, żeby ojciec nie miał okazji tłumaczenia się przed dzieckiem.
2: Traumy nie miał.
1: No to jeszcze jak mówimy, cały czas wspominamy o tym, czym będziemy jeździć, to tu trochę sobie podzielmy to, bo ten tor się składa z tych fajnych, ciekawych, bardzo ekstremalnych atrakcji i są te takie dalej ekstremalne, ale wydaje się, że troszkę mniej, powiedzmy sobie szczerze. Czyli tutaj od wyboru do koloru, jeżeli chodzi o pojazdy, którymi będzie można podróżować, tak nazwijmy.
0: Tak, bo będą i stary z napędem na wszystkie koła, polska konstrukcja ciekawa, Krazy oczywiście też, Magirus, który będzie woził ludzi i to się będzie odbywało na terenie żwirowni, żeby nie komplikować przejazdów pomiędzy gąsienicowcami a pozostałymi samochodami. Jest tego sporo, będzie na przykład Tatra balastowa, ciekawy pojazd, można by długo o tym opowiadać, ale Robi wrażenie, także na pewno każdy coś dla siebie znajdzie. Przeważnie ludzie zaczynają od tych łagodniejszych form, czyli ciężarówką po żwirowni.
1: A to nie jest do końca taka łagodniejsza forma. Ja w zeszłym roku się przekonałem i powiem szczerze, emocje były też dosyć spore i ciekawe.
2: Pewno ciężarowe auta potrafią dostarczyć emocji, ale wydaje mi się, że więcej emocji dostarczą te małe pojazdy typu UAS czy nasz Honker, bo one są jednak zwinniejsze, na tej żwirowni się szybciej poruszają i to robi wrażenie, podwaja, to potęguje tą atrakcję.
1: No, także najwięcej chętnych zawsze na gąsienicę jednak, tak?
0: No to jest dużo huku, dobre atrakcje, dużo błota, fontanny, zresztą specyficzny styl przejazdu trasą, szczególnie tą największą amfibią, powoduje takie dosyć duże emocje. Co jest ciekawe, my już do tego jesteśmy przyzwyczajeni jako użytkownicy, wielokrotnie, że

0: myśmy korzystali, a osoby, które pojawiają się pierwszy raz, no to wzbudza duże emocje, ale na tyle duże, że przyjeżdżają w kolejnych latach, żeby jeszcze raz tego spróbować, żeby zobaczyć, na ile się oswoiły z tym sprzętem.
1: Ale też zawsze jest tak, że jak to już szybciej mówiłem, że to jest piknik rodzinny i często jest tak, że przed 10 laty byli, to dzieciaki były małe i no jakby nie mogły skorzystać z form atrakcji wszystkich, a teraz już jak są podrośnięte, to często gęsto jest tak, że dzieciaki namawiają rodziców, pojedźmy tam, bo też by chcieli skorzystać właśnie z tych pojazdów gąsienicowych, a nie tylko z tych kołowych czy z motocykla. I to tak samo się jakby napędza, także wydaje mi się, że rodziny u nas się dobrze bawią.
2: No tak, na frekwencji nigdy nie ma co narzekać, bez różnicy na pogodę i na to, co się dzieje, więc teraz też tak na pewno będzie. No, mamy jubileusz, to jakieś dodatkowe atrakcje, co przyszykowaliście, oprócz tych nowych pojazdów też, o których już mówiliśmy.
1: No tutaj na pewno jak jubileusz, jak szanowny redaktor mówi, no to do jubileuszu przysługuje tort. No to na pewno będziemy chcieli naszych wspaniałych gości zaprosić na poczęstunek w postaci torta i kawki oczywiście, jak ktoś sobie zażyczy, którego mam nadzieję pomoże nam pokroić nasza pani wójt, bo zaproszona została na godzinę właśnie poczęstunku. No i o godzinie 22 chcielibyśmy to zwiększyć w sobotę pokazem laserów. Także
2: czyli
1: po prostu zatrzymać gości dłużej, jak
2: było u nas. Dniem jubileuszowym, tak? Sobota jest takim głównym punktem.
1: Głównym dniem jubileuszowym.
0: Jest głównym dniem. Zawsze nam się tak wydaje, że sobota będzie głównym, poniedziałek tak średnio, a w niedzielę to kończymy. No okazuje się, że niełatwo jest w niedzielę zakończyć, bo nadal dużo jest ludzi, szczególnie tych, którzy wracają z plaży. W piątek to się zaczyna niewinnie, a trwa. No, czekamy na to, co nam pokaże pogoda, bo wiadomo, jeżeli będzie duże słońce, to po pierwsze ludzie w pierwszej kolejności pojadą, nasi goście ewentualnie pojadą na plażę, potem wrócą do nas.
2: Ale to też jest dobre dla tych, którzy chcą mieć trochę więcej spokoju, żeby sobie odwrócić plany, żeby najpierw przyjechać do was i skorzystać tam, na spokoju.
0: Tak, ale tam raczej spokoju nie ma, bo jak już ktoś przyjedzie, to chce długo i tak ostro poćwiczyć na tym poligonie. My jedynie martwimy się o to, że o jak gdyby wydolność sprzętu, ale i też operatorów tego sprzętu. Ja chciałbym państwu powiedzieć jedno. 3 dni w tym kotle tam siedzieć, w tej gorączce, no to trzeba być naprawdę dobrego zdrowia i kondycji, żeby obsługiwać ten sprzęt, ale to robimy z przyjemnością.
2: No, militarni tak mają. Jak nie w jednym kotle, to w drugim wzgrochuwam, więc tutaj same kotły, powiedzmy sobie.
0: No, tak, sam, tak, to ma pan rację, że to same kotły, jak nie przecinak i młotek, to chochla w kotle i do przodu.
1: No, odnośnie kotów, to w tym roku przybyła do naszej stajni też nowa kuchnia, z której będziemy serwować.
2: Będzie okazja wypróbować.
1: Z której będziemy serwować bigos. Trzeci rok z rzędu. Także na pewno.
2: Tak, w tym roku przybyła, trzeci rok z rzędu.
1: Ale bo mieliśmy tylko 2 do dyspozycji, a teraz przybyła jedna nowa, także po prostu. Bo
2: jest szansa, że nie zabraknie.
1: Jest szansa, że nie zabraknie, bo zawsze jest tak z tym naszym bigosikiem, że go zabraknie. No, także.
0: No to w zasadzie posiłki, grochówka, bigos są wskaźnikiem tego, ilu ludzi było. Ilu ludzi nas odwiedziło. Bo często jest tak, że w nocy trzeba szybko ziemniaki dociąć, jakiś groch wsypać, żeby kolejny kocioł grochówki ugotować, żeby przypadkiem nie zabrakło. No i to takie organizacyjne niuansiki.
1: No ale przeważnie jest tak w tą niedzielę, że już taki goście, którzy w późniejszych godzinach do nas docierają, to już nieraz faktycznie brakuje i tej grochówki.
2: To warto się śpieszyć, proszę państwa. Czyli tak, od piątku zaczynamy klasycznie od 15, zapraszamy do 20, tak, jakie godziny w tym roku?
1: Zaczynamy tradycyjnie od godziny 15. W piątek. Takie nieformalne otwarcie, a główne formalne takie otwarcie będzie w sobotę o godzinie 12 i wtedy już ruszamy na pełen power.
2: No i codziennie sobota, niedziela, od 10 zapraszamy?
1: Od 10 zapraszamy już w sobotę i w niedzielę również od 10 i do 20 bawimy się przy zużyciem naszych tam przejazdów i sprzętu wojskowego, a po 20 zabawa przy muzyce i ognisku, także można posiedzieć do woli, jak komu pasuje.
2: A wszystko to, proszę Państwa, na poligonie w Lisewie, w gminie Gniewino, więc łatwo trafić Lisewo, gmina Gniewino i tam już będą
0: tam, gdzie
2: oznaczenia.
0: Będzie jechało dużo samochodów, to trzeba jechać za nimi i się trafi.
1: No i tutaj znowu apeluję, żeby tak jednak

0: wszyscy się trzymali tego Lisewa koło Gniewina, bo często trafiają do Krokowej, do Lisewa, także tutaj apeluję,
1: a tam
0: trzymać
1: poligonu
0: się
1: nie ma.
0: Kierunek Lisewo koło Gniewina.
1: Widzimy się tam, proszę Państwa, już najbliższy weekend. Ja już dziękuję ślicznie, Mieszko Troski, to był program Goźnia. Moim Państwa gośćmi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Militarni Gniewina, czyli prezes Wiesław Troski i członek Jacek Michałowski. Dziękuję ślicznie.
2: Dziękujemy, zapraszamy.
3: Rozmowy o Nordzie. Autopromocja. Autopromocja. Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
4: Autopromocja. Reklama.

0: Rybowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Reklama.

0: Reklama. Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
5: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
6: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
7: Zapraszamy na filmowe poranki w kinach Helios.
8: To super bajki i fantastyczna zabawa dla najmłodszych kinomanów.
7: Weź udział w konkursach, zgarnij nagrody i baw się razem z nami.
8: Zapraszamy w co drugą niedzielę o 10.30.
7: Do zobaczenia w kinie Helios.
0: Reklama.

0: Słuchacie radia Norda FM. Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy.

0: Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
1: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czeka my tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
2: Reklama.
3: 15-latek zaatakowany ostrym przedmiotem. W poważnym stanie jest w szpitalu. Eksperci są zgodni. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Katarzyna Niewiadoma, liderką Tour de France. Dziś przedostatni etap. Michał Pierzchowa. Dwóch 16-latków może mieć związek z ranieniem ostrym narzędziem 15-latka w Kamiennej Górze. Dolnośląska policja podała, że prowadzone są z nimi czynności. Ofiara napaści w poważnym stanie trafiła do szpitala. Nastolatkowie zostali zatrzymani wczoraj, niedługo po zdarzeniu. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy Kamiennej Góry. Policja nie zdradza na razie więcej szczegółów. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie, po tym jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Katarzyna Niewiadoma wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. Polka objęła też prowadzenie w klasyfikacji generalnej, a zaatakowała niespełna 10 km przed metą.
4: Wiedziałam, że jeżeli będę czekała na ostatnie 6 km, to tak naprawdę też z tym wiatrem większą miałoby przewagę Marlen czy Demi. Też są one trochę większymi zawodniczkami niż ja, bardziej powerful. Także wiedziałam, że po prostu im sztywniej, tym lepiej dla mnie. I w momencie, kiedy zobaczyłam, że właśnie Demi i Marlen zaczynają na siebie się patrzeć czy grać swoją grę, to powiedziałam, że to jest mój moment.
3: Niewiadoma, przed dzisiejszym, przedostatnim etapem Tour de France ma 15 sekund przewagi nad kolejną zawodniczką. A w kraju dziś królewski, czyli najtrudniejszy etap 83. Tour de Pologne ze startem i metą w Bukowinie Tatrzańskiej. W żółtej koszulce lidera pojedzie holenderski kolarz Bart Lemmen. Bukowina jest stałym przystankiem Tour de Pologne. W tegorocznej edycji kolarze będą się ścigać na krótszej trasie niż w poprzednich latach. Start o 13.00 przed rywalizacją zawodowców tradycyjnie odbędzie się w Bukowinie Tatrzańskiej Tour de Pologne amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Sobota zapowiada się pogodnie, tylko lokalnie na południowym wschodzie więcej chmur i tutaj możliwe słabe przelotne opady deszczu. Tutaj także najcieplej 26 stopni. W centrum ma być 23, a najchłodniej 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu.
2: Norda.

0: bałtyckiej fali.
1: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. No.

0: problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.
4: Rozmowy o Nordzie.
5: Mieszko Beltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia, a naszymi gośćmi dzisiaj są przedstawiciele KGW Tyłowo, czyli Anna Czaptreder i Maciej Soczywiński. Witam Was serdecznie.
6: Dzień dobry, witam.
7: Dzień dobry.
5: Po roku się widzimy. Tak to można powiedzieć, bo rok temu jak się widzieliśmy, to takim zaczynaliśmy od tym, że mamy nowe koło gospodyń wiejskich w gminie Krakowa, KGW Tyłowo działa, nie tylko gospodyni, ale i gospodarze, no ale wiadomo, w nazwie K i KGW to może nie do końca. No to jak tam wam ten kolejny rok, drugi tak działalności mniej więcej upłynął?
7: Był bardzo owocny, bardzo dużo rzeczy zrobiliśmy, szczególnie dla naszej lokalnej społeczności, dla naszego Tyłowa, dla naszej gminy. Bardzo się cieszę z tego, że zaangażowaliśmy bardzo dużo osób, dużo kobiet, całe rodziny tak naprawdę. Jesteśmy odbierani bardzo pozytywnie. No i to mogę tyle powiedzieć.
5: Dobra, to dużo kobiet, ale całe rodziny, to tak, czy jest więcej panów?
6: Czy więcej panów? Na pewno wspomagających, na pewno, tak. Więc nigdy nie odmawiają nam współpracy, jeżeli czegoś potrzebujemy. Mogę nadmienić tylko tyle, że przez rok naprawdę zrobiliśmy dużo dla społeczności, tak. Nie tylko festyn Ogórka Kaszubskiego, ale również i powitanie wiosny, więc i dla najmłodszych, czy też dla seniorów, więc zeszły rok był bardzo, bardzo intensywny, ten rok również.
5: No ale właśnie z tamtego roku wyszła taka wspaniała inicjatywa. Mamy dzień truskawki, truskawkobranie, mamy gdzieś tam dzień ziemniaka, dni ryby i tak dalej, a wy postanowiliście w zeszłym roku zorganizować po raz pierwszy dzień kaszubskiego ogórka. No i przede wszystkim wspomnijmy trochę ten rok temu, to była pierwsza edycja, no ciekawe wyzwanie, coś nowego, coś wymyśliliście, żeby jednak rozruszać trochę ludzi, znaleźć taki swój własny produkt. Udało się?
7: Udało się.
6: Zdecydowanie się udało. Zeszły rok, mimo że był pierwszy, to był naprawdę coś, co mogliśmy stworzyć, coś wyjątkowego. Postawiliśmy na tego ogórka w jedną niewiadomą. No wszyscy byli tak naprawdę zadowoleni i mieszkańcy, jak i tak naprawdę tutaj też z wakacji ludzie też przyjeżdżali, więc tak, byli w szoku, że to jest ten ogórek, a nie ziemniak, a nie truskawka, więc dlatego druga edycja rusza.
5: O drugiej sobie powiemy, ale jeszcze podsumujmy, to powiedzmy sobie szczerze, to było też takie pierwsze wyzwanie dla was organizacji. Jak sobie poradzicie, jak to zrobicie, no zupełnie coś innego, no ale jak mówicie, po roku, to naprawdę

0: wyszło, no i teraz rozumiem z większą mocą jeszcze do przodu lecimy.
1: Tak, dużo więcej osób jest zaangażowanych obecnie.
0: No to powiedzmy, dobra, powiedzmy inaczej, skąd wzięła się miłość do ogóra?
1: Miłość do ogóra? Ponieważ wszyscy je robimy, wszyscy kochamy ogórki, pikle, korniszony, kiszone, król kiszony ogórka, tak?
2: Mizeria.
1: Chłodnik, którego też nie zabraknie.
0: Dobra, o to nie miałem pytać, tak? Przepraszam, to był chłodnik z ogórka, no to ogórkowa na zimno, tak?
2: Powiedzmy, że tak będzie. Zeszły rok był naprawdę fantastyczny, mieliśmy bardzo dużo wystawców i co nas bardzo cieszy, że wystawcy z zeszłego roku, jak tylko zakończyliśmy festem, powiedzieli, że atmosfera była naprawdę wyjątkowa, nie byli tak zadbani prawie nigdzie, więc w tym roku chcą po raz kolejny wziąć udział, więc również cieszymy się, że będą z nami.
0: Ale to, co zauważyłem, bo tak powiedzmy sobie, że szczerze wiadomo, że jak nie jesteśmy jeszcze tak na co dzień, tak jak gdzieś spotykamy się, mówimy o tej imprezie, no to się o wszystkich nie myśli, ale już ostatnio widziałem stoisko waszego koła gospodyń wiejskich. No i pierwsze, co się rzuciło w oczy, nie wyroby różnego rodzaju, jak to zawsze KGW, ciasta, czy powiedzmy sobie smalec, inne rzeczy, tylko co? No koszulki z ogurasami po prostu. No to było zupełnie coś takiego, mówię, inne podejście do koła gospodyń wiejskich, inne podejście do swojego produktu. No to chyba chcecie, bo po prostu był kojarzeni już totalnie, jako to są ci od ogórków.
2: Tak. Myślę, że tak. Nacisk kładziemy w tym roku również na kwestię graficzną, żeby jednak ktoś nie tylko zabrał słoik ogórków ze sobą, ale też koszulkę i mógł się z nią cieszyć cały rok. Chyba tak naprawdę od zeszłego roku mamy to, że znamy was z Tyłowa, z ogórków. Przez grube miesiące, gdzie nie wchodziłem, to mówię, ja pana znam, pan ogórek. Więc powiem szczerze, tak, to nie jest zmora, to powiem szczerze, że myślę, że to mogłaby być nasza duma, którą tworzymy razem.
0: No właśnie, dzisiaj no nie macie, nie jesteście ubrani na ogórkowo.
2: Nie, zostawiamy to akurat na festyn.
1: Tak, dlatego, że łączymy tradycje kaszubskie z tą nowoczesnością, z tym podejściem też nowoczesnym i też chcemy pokazać, że tradycja jest dla wszystkich. Począwszy od stroju, począwszy od samopoczucia, podejście rodzinne na festynie, tak, do wszystkich. Bardzo dużo osób jest zaangażowanych, bardzo dużo osób bardzo pozytywnie odbiera naszą inicjatywę. Co jeszcze można powiedzieć?
0: No chyba dzięki wam ten ogórek przestaje być taki niedoceniony, bo tak jak powiedzieliście, wszyscy go jemy, ale nikt z niego nie robi takiego prawdziwego króla. Teraz się okazuje król ogóras kaszubski.
2: Tak, w tym roku i zeszłym, myślę, że w zeszłym roku to był książę, dzisiaj już będzie król. Zobaczymy, co będzie za kolejny rok, czy za kolejne lata, więc mam nadzieję, że powstanie kiedyś legenda o ogórku.
0: No proszę państwa, dużo się dzieje, ogórkowo, tyłowo, ogórkowo, może też takiej będzie nazwa, może zmiana, tak? Tak jak mamy nazwy po kaszubsku, tak do was będzie jeszcze dopisek.
2: Będziemy się starać, dobry pomysł.
1: Mamy dużo nowych atrakcji, którym myślę, że powinny się spodobać wielu osobom.
0: To powiedzmy, kiedy tak naprawdę, gdzie, w jakich godzinach mamy się spotkać, żeby razem z tym ogórkiem świętować?
1: Nasz festyn odbędzie się 8 sierpnia, w najbliższą sobotę, na boisku przy Świetlicy Wiejskiej w Tyłowie. Startujemy tak naprawdę o godzinie 12, a występy artystyczne rozpoczynają się o godzinie 15, aczkolwiek przez to, jak dużo mamy atrakcji, już będzie ciekawie tak naprawdę od samego początku.
0: No dobra, no to mówmy, co w programie w takim wypadku, no bo przecież to nie jest tylko tak, że będziemy siedzieć, obierać i jeść ogórki od 12 do wieczora.
1: Raczej nikt obierać tych ogórków już nie będzie, chociaż to jest dobry materiał na konkurs.
2: Tak, postaramy się, zobaczyć.
0: Daliśmy nowy pomysł.
2: Tak, dokładnie. Co będzie? Na pewno będą dmuchańce dla dzieciaków, bo w zeszłym roku tego nie było i tutaj też goście mówili, czy faktycznie w przyszłej edycji to będzie, więc od razu mówimy tak. Będą. Będzie dużo rękodzieła. Też na pewno będą legendy, coś dla i starszych, i młodszych, więc to też przygotowaliśmy coś innego niż w zeszłym roku.

0: A jeżeli chodzi o zespoły, to myślę, że Ania powie, kto zawita na scenie.
1: Już od godziny 15 będą gościć u nas dwa zespoły, które będą śpiewać i raczyć nas piękną kaszubszczyzną, śpiewać po kaszubsku oczywiście. Zespół Manioce i zespół Amatizernoga.
2: Amatizernoga.
1: Tak.
2: To będzie też kabaretowo trochę, bo i Manioce, tak, i Amatizernoga potrafią jeszcze troszkę rozgrzać publiczność właśnie tym swoim humorem przede wszystkim.
1: I wspaniale władają kaszubskim językiem, więc naprawdę będzie ciekawie. Potem zagości u nas, jak w zeszłym roku, Tomasz Kurenda, który będzie śpiewał szanty. Szanty, jak zwykle wiadomo, związane są z morzem, my jako ludzie morza.
2: A że są morskie ogórki też przecież. To prawda, z nimi się pewnie nie spotkamy.
1: No raczej tam nie będzie u nas.
0: Ale tak naprawdę tutaj też Tomasz przygotował, w zeszłym roku nas też zaskoczył, bo zakończył swój
1: występ,
0: dziękuję Aniu, występ piosenką Ogórek, więc to też było dla nas takie bardzo miłe, więc wiem o tym, że na pewno coś też przygotuję w tym roku.
2: To artystycznie, ale ja muszę się zapytać, pod jaką postacią Ogórka znajdziemy, jeżeli chodzi o wyroby KGW?
1: Będzie nowość. Będą ogórki w słoikach.
0: Dla nas w stosunku do zeszłego roku.
1: Nasze wyroby, bardzo się staraliśmy tutaj dopieścić te nasze wyroby, tak żeby były dla każdego coś dobrego się znajdzie, co kto lubi tak naprawdę. I w postaci sałatek, i w postaci ogórków kiszonych, i w postaci ogórków konserwowych, w różnych odsłonach. Także myślę, że nikt się nie zawiedzie. Oprócz tego będzie można zjeść dania na ciepło, dania na zimno. Też z ogórka.
2: Czyli ogórek w roli głównej i czasami jako dodatek, rozumiem.
0: Jako dodatek. Tak. Będą na pewno ziemniaki ze śledziem, z ogórkiem i cebulką, więc w zeszłym roku to był naprawdę wielki hit z sezonu naszego, więc tutaj myślę, że w tym roku też to nie zabraknie.
2: No i będzie możliwość właśnie zakupienia tej koszulki, czyli trochę identyfikowania się, bo to, co jest fajne, macie takie grafiki neutralne, nie mówiące tylko wielkie KGW, tyłowo i takie malutkie ogóreczki, tylko wręcz przeciwnie, po prostu, no, ktoś, kto, powiedzmy sobie szczerze, nie do końca wie, gdzie i jak jest tyłowo akurat przyjedzie, to takie ogórasa na koszulce będzie mógł później dumnie nosić po prostu.
0: Tak, przygotowaliśmy w tym roku dużo tych grafik. Tak jak tutaj wspomniałeś, chyba na jednej ani na żadnej koszulce nie ma KGW, jest tylko jedna koszulka z festynem, a wszystkie są neutralne, że możemy to nosić w ciągu roku, więc już mamy zamówienia, a jeszcze one nie poszły, nie były wystawione, a już ludzie się o nie pytają, więc myślę, że one bardzo szybko zajdą. Są na pewno też torby ogórkowe, więc kilka jeszcze przynajmniej różniejszych gadżetów mamy, ale tego nie zdradzimy. Zobaczymy się na stoisku.
2: Czyli to będzie okazja do po prostu zapoznania się z pełnym wachlarzem kaszubskiego ogórka, który jest wyjątkowy?
1: Jest zdecydowanie wyjątkowy.
0: Zdecydowanie.
2: No to tego wszystkiego dowiemy się, dlaczego jest wyjątkowy w Tyłowie już w najbliższą sobotę. Od 12 do mniej więcej?
1: 19.
2: Do 19, czyli tak na spokojnie, żeby wieczorem jeszcze wszystko ogarnąć i na afterparty.
0: Dokładnie, z ogórkiem.
2: Z ogórkiem, afterparty.
1: Serdecznie zapraszamy wszystkich.
2: To my zapraszamy także, proszę Państwa, także tam oczywiście będziemy przyglądać się temu wszystkimu, więc widzimy się już w najbliższą sobotę w Tyłowie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wetrowski, to był program Gość Dnia. Moim Państwa gośćmi dzisiaj byli przedstawiciele Koła Gospodyń Wiejskich w Tyłowie, czyli pani Anna Czap-Treder i pan Maciej Soczewiński. Dziękuję Wam ślicznie.
1: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie.
4: Reklama.
5: Studio w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w starej izbie baj Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania.

0: Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W starej izbie baj Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji.

0: restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
0: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Reklama.
7: I got a

0: Bałtyckiej fali.
1: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
2: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
1: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
2: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
1: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
2: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
1: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
2: Zapraszam, kombinujcie.
1: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
2: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
5: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!

0: łączy nas krew, która ratuje życie.
1: Bo dobrze jest się dzielić.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
3: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
0: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
4: Reklama.
5: Zdalana izba przyjęć szpitala w Rzeszowie. Mnóstwo interwencji straży po burzach. Będzie trudniej uniknąć mandatu z fotoradaru. Rząd szykuje zmiany. Warszawską Wisłostradę opanuje wojsko. Pierwsze duże utrudnienia na tej przelotowej trasie już po południu. Michał Pierzchała. Zalane ulice, piwnice i domy, także izba przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Rzeszowie. W sumie ponad 150 interwencji Straży Pożarnej to bilans wieczornych i nocnych burz, jakie przechodziły nad Podkarpaciem, mówi rzecznik rzeszowskich strażaków Jan Czerwonka.
6: W miastach, jak jednak mamy takie intensywne opady deszczu, w ciągu tej pół godziny jednak ta kanalizacja czy woda deszczowa, kanalizacja deszczowa nie jest w stanie odprowadzić tak dużej ilości wody i to prawdopodobnie będzie się niestety powtarzać, zwłaszcza po takich suszach, gdzie ta ziemia jest dosyć wysuszona i tak szybko nie chłonie tej wody.
5: Bez prądu pozostaje około 400 odbiorców w całym województwie. Dodatkowej kary za nieodebranie urzędowej korespondencji chce Ministerstwo Infrastruktury. Resort przygotował propozycję zmian przepisów, które mają usprawnić ściganie kierowców przyłapanych przez fotoradary. Po wykonaniu zdjęcia auta przekraczającego prędkość, informacja o tym trafi do właściciela samochodu. Grzywna automatycznie ma być na niego nałożona, chyba że wskaże osobę, która kierowała teraz, żeby nie płacić. Niektórzy albo nie odbierają korespondencji, albo nie wskazują kierującego. Dwa drony latały nad wojskową bazą w niemieckiej nadrenii północnej Westfalii. To drugi podobny incydent w Niemczech w tym tygodniu. Wcześniej służby wykryły drona z przymocowanym materiałem wybuchowym na pasie startowym lotniska w Lipsku. Blisko 85% Polaków jada mięso co najmniej raz w tygodniu, przy czym ponad połowa kilka razy tygodniowo. Wynika z raportu UCE Research. Ten produkt całkowicie wykluczyło z diety 2,5% konsumentów. Badacze oceniają, że mięso i wędliny wciąż traktowane są w polskich gospodarstwach domowych jako produkty pierwszego wyboru. Z danych z aplikacji zakupowych wynika wręcz, że to podstawa przeciętnego koszyka zakupowego. Wielka wojskowa defilada w Warszawie, przyciągająca jak co roku tłumy, dopiero w przyszłym tygodniu, ale już w ten weekend próba i związane z tym bardzo duże utrudnienia. Uprzedzamy mieszkańców i osoby, które przez stolicę będą przejeżdżać, bo od godziny 16 do jutra do 11 nieprzejezdna będzie Wisłostrada od mostu Skłodowskiej Kiri do ulicy Gagarina na Mokotowie. To trasa przelotowa, a zamknięty fragment biegnie przez dużą część miasta. Osoby, które będą jechać do Warszawy od północy, od strony Płońska, powinny nastawić się na to, że tuż za wjazdem do stolicy już będą musiały szukać objazdów. Sobota na ogół słoneczna, tylko lokalnie na południowym wschodzie przelotnie może padać deszcz. I tutaj będzie najcieplej dzisiaj do 26 stopni, w centrum 23, a na północnym wschodzie i wybrzeżu najchłodniej 19 stopni.
4: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Słuchać radia, Norda FM.
1: Nie namawiam mnie do złego, a nie rozpoczynam.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
6: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
7: Dzień dobry, Patrycja Drewa, witam Państwa w programie Gość Dnia w Radiu Norda FM i w Twojej Telewizji Morskiej, a dzisiaj ze mną Dominika Kudlińska, zastępca burmistrza Redy. Dzień dobry.
8: Dzień dobry Państwu.
7: My się dzisiaj spotykamy, żeby porozmawiać o partycypacji. Trudne słowo, ale pani zastępca burmistrza zaraz nam wyjaśni,

0: co chodzi i o co chodzi w samej Redzie, jeżeli chodzi o tą partycypację. Bardzo proszę.
1: Partycypacja, trudne słowo, natomiast pod tym trudnym słowem kryją się konsultacje społeczne, czyli tak naprawdę rozmowy z mieszkańcami, czyli wyjście urzędników poza mury urzędu i rozmowa z mieszkańcami na najróżniejsze tematy. Od nazw pomników drzew, co mieliśmy w ubiegłym roku, po rozmowy na temat przebiegu linii autobusowych, rozmowy o planie ogólnym, czy rozmowy o strategii.
0: No właśnie, i z tych rozmów coś wynika. To nie jest tak, że spotykacie się tylko i sobie po prostu rozmawiacie, ale tam są pomysły, które potem miasto realizuje. Jakie pomysły udało się właśnie mieszkańców zrealizować w ramach tej partycypacji? Takie przykłady tych pomysłów.
1: Tak, są pomysły. Konsultacje to są przede wszystkim te pomysły. W zeszłym roku odbyliśmy taką naradę obywatelską z przedstawicielami różnych grup społecznych. I z tej narady obywatelskiej wyszły nam takie dwa tematy. Jeden z tematów to były ławeczki dla seniorów. Wydaje się nam, że taka prozaiczna, prosta rzecz, ale seniorzy zwrócili nam uwagę, że chętniej korzystaliby z komunikacji publicznej, gdyby w drodze na przystanek mieli gdzie przysiąść. I dzięki temu pomysłowi, dzięki rozmowom Rady Seniorów udało nam się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego i ten projekt się dzieje. Seniorzy wskazali, jakie chcieliby mieć ławeczki, wskazują, gdzie chcą mieć te ławeczki, także będziemy w najbliższym czasie te ławeczki dla seniorów po prostu stawiać. I drugą rzeczą, którą udało nam się zrobić, to jest linia autobusowa numer 19, czyli ta linia zdrowotna, jak wspomina pan burmistrz Mateusz Richert. Ta linia też wyniknęła nam z tej narady obywatelskiej, bo tutaj nam mieszkańcy wskazali, że nie ma dojazdu bezpośredniego z Redy do przychodni w Rumi przy ulicy Dąbrowskiego. Była taka potrzeba i w rozmowach z MZK udało się panu burmistrzowi tą linię wynegocjować i ona od 3 sierpnia ruszyła i jest użytkowana przez mieszkańców.
0: No właśnie, jest użytkowana przez mieszkańców, bo sami ją chcieli, więc widać, że te rozmowy pozwalają na to, żeby nie tylko pomysły urzędników gdzieś tam trafiały do realizacji, ale pomysły samych mieszkańców. Myśmy jeszcze przed naszą tutaj oficjalną rozmową rozmawialiśmy o ławeczce i teraz ja sobie tak... No to poukładałam w głowie, że my byśmy chcieli jakąś ławeczkę. Ja bym chciała ławeczkę z oparciem na przykład, tak? A tu pani mówi, że seniorzy chcieli ławeczkę bez oparcia, wystarczy im tylko coś, żeby się przytrzymać i wstać. Czyli, że warto ich słuchać, bo oni doskonale wiedzą, czego oni chcą i dzięki temu można zrobić coś, z czego oni właśnie będą korzystać.
1: Tak, trzeba przede wszystkim słuchać użytkowników naszej przestrzeni, bo to oni korzystają z niej na co dzień. Oczywiście też jako urzędnicy korzystamy z tej naszej przestrzeni, ale musimy pamiętać o tym, że mamy inne potrzeby mając 20, 40, 60, a 80 lat, więc ważne jest to, żebyśmy wysłuchali głosu każdego z tych mieszkańców. No i okazuje się, że na przykład seniorzy wcale nie potrzebują ławeczek z oparciami, tak jak rozmawiałyśmy, tylko
0: i tak,
1: właśnie...
0: tak, jak my byśmy chcieli im na przykład, chcielibyście im je sprawić na przykład.
1: Tak, bo to była taka nasza pierwsza myśl, zwykłe ławeczki z oparciami. Okazuje się, że seniorzy nam wskazali, że woleliby zwykłe, proste ławki i po prostu z jakąś formą podłokietnika, gdzie mogliby się podeprzeć, żeby łatwiej było im wstawać.
0: No właśnie, jeżeli chodzi o naradę obywatelską, proszę powiedzieć, jakie jeszcze tematy tam padały? Czym mieszkańcy jeszcze się interesują? W co chcieliby być zaangażowani?
1: Ta narada obywatelska dotyczyła przede wszystkim komunikacji publicznej. Na naradę obywatelską też był zaproszony przedstawiciel MZK Wejherowo jako specjalista, jako osoba, która mogła nam opowiedzieć o tym, w jaki sposób przebiega tworzenie takich tras linii autobusowych. Więc tam przede wszystkim rozmawialiśmy o tej komunikacji. Mieszkańcy nam wskazywali, które linie ich zdaniem są najbardziej potrzebne, z których korzystają. Także to była przede wszystkim komunikacja, ale też mówiliśmy o tym, które drogi są niezbędne, które drogi wymagają remontów. Także narada obywatelska polegała na tym, że rozmawialiśmy o tych najbliższych potrzebach mieszkańców.
0: Jeżeli chodzi o linię 19, jest już jakiś feedback odnośnie korzystania z niej mieszkańców? Czy już mają jakieś przemyślenia?
1: Mają przemyślenia, są zadowoleni. Są głosy, że mogłaby jeździć częściej.

0: Na razie niestety to się nie uda też z uwagi na wytyczne, które ma MZK, na wozokilometry, na czas, którym kierowcy mogą spędzać w autobusie, ile mogą godzin, po jakim czasie muszą mieć przerwę. Natomiast mieszkańcy są zadowoleni, korzystają i rzeczywiście ten autobus nie jeździ pusty.
1: A to, co teraz chcielibyśmy powiedzieć, to strategia REDY. Proszę, może powiedzmy najpierw, co to jest za dokument i w jaki sposób on powstaje.
0: Strategia rozwoju miasta to jest taki dokument, który wskazuje kierunki, w jakim miasto chce się rozwijać, w jakim ma się rozwijać. Ta strategia, którą REDA ma w tej chwili, ona powstała kilka lat temu jeszcze na bazie poprzednich przepisów, więc nie mamy tam na przykład modelu funkcjonalno-przestrzennego, czyli takiego modelu, który nam będzie wskazywał, które tereny powinny się rozwijać pod usługi, pod mieszkaniówkę, czyli taka baza pod planowanie przestrzenne, pod plan ogólny. W tej chwili zmieniamy tą strategię. Ta strategia będzie tworzona w procesie konsultacyjnym, czyli wraz z mieszkańcami. W tej chwili zbieramy ankiety. Te ankiety są dostępne online do 20 sierpnia. Można taką ankietę wypełnić i powiedzieć o tym, jak się w Redzie żyje, z czym nam się Reda kojarzy, ale też powiedzieć, co byśmy chcieli w Redzie zmienić. Następnie będziemy mieli warsztaty. Pierwszy warsztat to będzie taki warsztat diagnostyczny. On się odbędzie w sierpniu i będzie skierowany zarówno do przedsiębiorców, jak i do organizacji pozarządowych i urzędników. Później na jesień będzie kolejny warsztat, to już będzie warsztat, który będzie bardziej otwarty, w którym będziemy wypracowywać wizję naszego miasta do roku 2040.
1: Słuchają nas na pewno mieszkańcy Redy. Proszę powiedzieć, kto może uczestniczyć w konstruowaniu tej strategii? Jak się do tego włączyć? No i jak wziąć udział w tej ankiecie?
0: Uczestniczyć może każdy. Ankieta jest dostępna na naszej stronie internetowej, także wystarczy wejść na stronę REDY, odwiedzić Facebooka REDY i kliknąć tam w link do ankiety i ją wypełnić. A potem śledzić wszystkie komunikaty na temat kolejnych konsultacji. Tak jak wspomniałam wcześniej, najpierw będziemy mieli ten warsztat, na którym będziemy rozmawiać o tym, w którą stronę Reda powinna iść, jak się powinna rozwijać, co powinno być dla nas priorytetem. Po tym warsztacie będziemy tworzyć dokument i już gotowy dokument będziemy kolejny raz konsultować, będziemy pokazywać mieszkańcom, będziemy rozmawiać o tym, czy w tym gotowym dokumencie jeszcze coś zmienić, czy to już jest dokument, który chcemy przedstawić Radzie i w takiej formie przyjąć.
1: Jeżeli chodzi o ankietę, to jaka forma jest tych pytań? To są pytania zamknięte, otwarte, czy można tam napisać, o czym się chce?
0: Część pytań jest zamkniętych, część pytań jest otwartych, część pytań jest w takiej formie oceny od 1 do 5, jak państwo oceniają komunikację publiczną, jak oceniacie zieleń, czyli różnorodna forma tych pytań.
1: Okej, jak mielibyśmy umieścić tą strategię na osi czasu, to do kiedy ona musi powstać, kiedy planujecie ją pokazać mieszkańcom?
0: Planujemy pokazać gotową strategię na początku przyszłego roku, a uchwalić ją do czerwca 2027 roku, czyli to wszystko będzie się działo w tej bliskiej perspektywie kilku miesięcy.
1: Okej, teraz jeżeli dostaniecie wyniki ankiety, to w jaki sposób chcecie włączyć to, co napisali ci mieszkańcy do strategii? Czy będziecie liczyć na przykład ile ludzi chce, nie wiem, jakichś nowych nasadzeń, czy w jaki sposób to potem już w praniu wyjdzie?
0: Ta ankieta przede wszystkim będzie bazą do tej diagnozy, czyli diagnoza to jest ten pierwszy dokument, z którego później strategia będzie wynikała, więc posłuży nam do tego, żeby ocenić, jak się żyje w Redzie, a potem na podstawie tej ankiety będziemy właśnie dokładnie tak, jak pani redaktor wspomniała, będziemy oceniać, ile mamy głosów za nową liczbą drzew, żeby tych drzew było więcej, kto będzie mówił, gdzie mają być nowe drogi. Być może ludzie wspomną, że mamy zbyt mało wydarzeń kulturalnych, zbyt mało wydarzeń sportowych, także to wszystko będzie brane pod uwagę później na etapie tworzenia dokumentu.
1: Czyli rzeczywiście mieszkańcy będą mieli szansę na taką realne uczestnictwo w zmianach i tak naprawdę w zarządzaniu miastem.
0: Tak, na to liczymy, że mieszkańcy wezmą udział w tej ankiecie, wezmą udział w całym procesie i że będą czuli się autorami tej strategii, bo nam chodzi o to, żeby mieszkańcy zostali wysłuchani i żeby od

0: otrzymali potem informację zwrotną, co udało nam się uwzględnić, a czego nam się nie udało uwzględnić i dlaczego.
1: No dobrze, tu mówimy o dorosłych mieszkańcach, ale wiem, że chcecie też włączyć w ten proces młodych mieszkańców Redy, młodzież.
0: Tak, mamy też drugi projekt skierowany typowo dla młodzieży, gdzie młodzież będzie mogła wypowiedzieć się, jak chcą, żeby Reda wyglądała do 2036 roku. I to będzie taki projekt od młodych dla młodych, czyli przede wszystkim będzie zaangażowana w to nasza młodzież, która będzie też robiła szkolenia, będą robili okrągłe stoły, czyli będzie można przyjść, porozmawiać w gronie młodzieży, ale też w gronie młodzieży i dorosłych radnych, urzędników. To będzie też bardzo partycypacyjny projekt. To jest projekt w 100% finansowany ze środków Unii Europejskiej. Młodzież też będzie miała szansę stworzyć swój mural. Jeszcze nie wytypowaliśmy miejsca, gdzie ten mural powstanie, ale też takie fajne, oddolne projekty, które młodzi będą wskazywali, które chcą zrobić.
1: Czyli taki namacalny wynik tego, tych spotkań będzie również. Co za plany dla Alei Lipowej, proszę jeszcze powiedzieć, co się pod tym kryje?
0: Tak, Aleja Lipowa to jest taka droga, która jest bardzo uczęszczana, zwłaszcza teraz latem, bo ona jest takim skrótem na półwysep. Ale też to jest dzielnica Redy, gdzie rozwija się budownictwo mieszkaniowe. To jest droga, która potrzebuje remontu, ale to jest też droga, wśród której rośnie cenny drzewostan. I podjęliśmy decyzję, że przygotowanie do projektowania poprzedzimy koncepcją i od samego początku włączyliśmy w tą koncepcję radnych, zarówno radnych powiatowych, jak i radnych gminnych, bo co ważne, Aleja Lipowa jest drogą powiatową, także tutaj ten udział powiatu jest też znaczący. Mieliśmy już kilka spotkań, mieliśmy też spotkanie w terenie, żeby zarówno projektanci, jak i radni zobaczyli, jak ta droga wygląda. Jesteśmy na ukończeniu koncepcji. Te koncepcje będą w dwóch formach i wyjdziemy z tym do mieszkańców. To będzie nasza pierwszy projekt drogi, który pokażemy mieszkańcom i gdzie mieszkańcy będą mogli wskazać, która koncepcja jest dla nich lepsza. Czy chcą, żeby ten drzewostan ocalić, czy chcą, żeby droga przebiegała w starym śladzie drogi, czy jednak woleliby, żeby tam była ścieżka rowerowa, żeby jezdnia powstała obok. Także będziemy o tym na jesieni z mieszkańcami rozmawiać.
1: No dobrze, to na koniec. Czy warto pytać mieszkańców, warto rozmawiać z mieszkańcami? Macie już jakieś doświadczenie w tym temacie. No i jak zachęcić mieszkańców, żeby oni chcieli brać w tym udział?
0: Tak, warto rozmawiać z mieszkańcami. Mieszkańcy są użytkownikami miasta na co dzień. Oni w tym mieście żyją, oni najlepiej znają swoje potrzeby i ja bym się nawet pokusiła, że trzeba pytać mieszkańców, że to jest bardzo ważne, żeby pytać mieszkańców i z tego wynikają naprawdę bardzo fajne rzeczy, jak miałyśmy przykład z tymi ławeczkami dla seniorów.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Dominika Kudlińska, zastępca burmistrza Redy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia.
2: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3. Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: regionu. Serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśń na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu.

0: Reklama.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.
5: 16-latek podejrzany o napaść z użyciem noża.

0: na młodszego kolegę. Kilkanaście osób rannych po zderzeniu busa z osobówką w Lubelskiem. Hurkacz odpada, z kolei Świątek późnym popołudniem zagra o ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchowa. 16-latek odpowie za atak nożem na swojego rok młodszego kolegę w Kamiennej Górze na Dolnym Śląsku. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem niedaleko Zalewu, gdzie odbywał się festyn z okazji Dni Miasta. Po policyjnej obławie zatrzymano dwóch nastolatków. Jeden z nich został zwolniony do domu, mówi młodszy aspirant Katarzyna Trzepak.
1: Drugi z nich jako podejrzany o ten czyn został zatrzymany w policyjnej izbie dziecka. W trakcie tych działań wykonywanych przez kamiennogórskich kryminalnych ustalili oni również miejsce, gdzie zostało porzucone prawdopodobne narzędzie służące do popełnienia tego czynu, był to nóż.
0: Wiadomo, że nastolatkowie znali się. Ranny 15-latek w ciężkim stanie został przewieziony śmigłowcem LPR-u do wrocławskiego szpitala. 11 osób jest rannych po tym, jak w Lubelskiem na drodze wojewódzkiej w Pułankowicach samochód osobowy zderzył się z busem. Dwie osoby trafiły do szpitala. Cały czas jeszcze na miejscu są strażacy i policja. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpada z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i dwóch niewykorzystanych piłkach meczowych. Dziś, późnym popołudniem, także w Kanadzie, tyle że w Toronto, o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Więcej o tenisowych zmaganiach Polaków Błażej Kulesza.
2: Dla Hurkacza Holender Bałtyk van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w dwóch partiach, ba, miał nawet dwa meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
3: Polacy też są wszędzie. No cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych czterech meczach z Kostiuk to Świątek trzy razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
0: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30. Dziś od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu, przez 23 stopnie w centrum, do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Na ogół pogodnie, przelotnie może padać tylko na południowym wschodzie. Jutro cieplej, na termometrach w niedzielę do 31 stopni.
4: Norda.

0: bardzo chcę. Skarbie nie da się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM, Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
6: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
7: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców.

0: Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama. Rozmowy o Nordzie.
3: W programie Gość Dnia przy mikrofonie Michał Jarosz, a moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Tomasz Tandek, prezes zarządu klubu sportowego Orkan, oraz Jakub Wieland-Tandek, instruktor samoobrony dla dzieci, również z klubu sportowego Orkan. Witamy.
4: Witam serdecznie.
3: Witamy. Rozmawiać będziemy o działalności klubu, o samoobronie, ale od klubu sobie zacznijmy. Czym w ogóle zajmuje się klub sportowy Orkan? To, że sportem, to wiadomo, bo w samej nazwie to się kryje, no ale już tutaj o samoobronie zaczęliśmy. Jak to łączycie?
4: Tak. Przede wszystkim samoobrona. Zaczęliśmy około 20 lat temu od samoobrony w systemie Krav Maga Global. Tak? Pochodzi to z Izraela. Jest to bardzo skuteczny system samoobrony typowo na ulicę. To nie było nic związane ze sportem. Tak? Ale po pewnym czasie pracy w Lęborku klub sportowy Orkan, całą organizację klubu sportowego Orkan przejęliśmy kilka lat temu. To jest też doświadczenie kilkunastoletnie lęborskiego boksu, że tak powiem. Więc połączyliśmy samoobronę, to jest jedna dyscyplina. Dodaliśmy boks, to jest druga dyscyplina. I tu już w kierunku boksu olimpijskiego idziemy. Dlatego jest to klub sportowy. Nie tylko klub sportów sztuk walki czy klub samoobrony, ale klub sportowy. Łączymy te dwie dyscypliny.
5: No i co też jest super dodatkiem? To właśnie zajęcie dla dzieci, bardziej samoobrona dla dzieci, też w systemie Krav Maga Global. I co jest super, no to nie wygląda tak, jak może się wydawać, że dzieci uczą się bić, dzieci uczą się bronić przed jakimiś, nie wiem, strasznymi rzeczami, tylko to jest po prostu zabawa. I dzieci poprzez zabawę uczą się skutecznych technik samoobrony, więc nawet nie są świadome tego, jak ważnych umiejętności się uczą.
4: Uczą się procedur bezpieczeństwa tak naprawdę. Skupiamy się na tym, żeby dzieci uczyć procedur bezpieczeństwa, czyli bezpiecznego podejmowania decyzji i zachowania się w danym konkretnym momencie. Tak? To jest podstawa, a później przez analogię, tak jak Jakub powiedział, przez zabawę, okazuje się, że delikatnie mówiąc, przenosimy te techniki samoobrony i dziecko zaczyna w wieku powiedzmy 5 lat, ale za 5-10 lat nabywa siły i analogicznie to powtarza i z tego się robi już technika skuteczna.
3: Zanim przejdziemy sobie właśnie do tych konkretnych przykładów, do tego, jak wasze ćwiczenia wyglądają, do tego, kiedy samoobrona jest potrzebna, to sobie jeszcze omówmy w ogóle, kto do klubu należy w tym momencie.
4: Zacznij może, Jakub, od tych najmłodszych.
5: No to tak naprawdę najmłodsi klubowicze w naszym klubie, rekordzista ma 3,5 roku, ale tak średnio od 4 roku życia dzieciaki już trenują, idąc przez tam grupy starsze, 7 lat, 8, 10, aż do młodzieży. No więc jeśli chodzi o Krav Maga, to tak naprawdę trenujemy w każdym wieku, od młodzieży po seniorów. No i to może ty wspomnij o boksie.
4: Tak, dzielimy to na grupy. 4, 5, 3, 5 lat to jest taka grupa kids, najbardziej wdzięczna grupa, bo to są dzieciaczki, tu jest naprawdę zabawa. Później jest 7, 12, 8, 12 jest grupa junior, bardzo grupa duża, grupa dzieci. Później jest 13, 15 to jest grupa teenager, już takie młodziki, także ten. No i później są już młodzież i dorośli, od 16 lat w górę do seniorów włącznie. Więc jeśli chodzi o uczestników, o studentów klubu, to od najmłodszych dzieci do seniorów, do osób, które mają około 70 lat i też trenują. Część naszych studentów jest członkami klubu, to są osoby, które biorą aktywny udział w zawodach, startują chociażby w zawodach boksu olimpijskiego, gdzie też jest w boksie bardzo podobny podział wiekowy. Może nie ma takich kiciaków, tak, ale już od juniorów zaczynamy.

0: później reszta też osób, które przychodzą ćwiczyć rekreacyjnie, bo to nie trzeba tak, że ktoś przychodzi i on od razu ma się stać zawodnikiem. Nie, to nie jest główny cel. Jeśli ktoś chce, ma predyspozycję, my to, że tak powiem, umożliwiamy, natomiast jak ktoś przychodzi ćwiczyć rekreacyjnie, chce uczyć się samoobrony, żeby czuć się po prostu bezpieczniej na ulicy, to jest po prostu nie tam członek klubu, ale typowy klient, który chce się uczyć samoobrony, nie?
1: My już tutaj przeszliśmy do zajęć, do tego, kto należy, nie powiedzieliśmy jeszcze podstawowej rzeczy, gdzie w ogóle działacie, gdzie macie siedzibę, no i skoro już o siedzibie mowa, no to w takim razie, jak wyglądają konkretnie te działania, które w tej siedzibie prowadzicie?
0: Zaczynaliśmy w ogóle sztuki walki około 30 lat temu, więc ja, no Jakub nie ma tyle lat, tak, ale klub już około 30 lat historii. 15 lat Lęborg, tak, zaczęliśmy w Lęborku, klub jest w Lęborku, siedziba klubu jest na ulicy Bolesława Krzywoustego 1, centrum Lęborka. I tam mamy dużą, pięknie wyposażoną salę, tak? Sala, gdzie jest mata, gdzie jest ring, żeby można było też uprawiać dyscyplinę bokserską. To jest główna siedziba. Szkolimy bardzo dużo też, nazwę to wyjazdowo, tak? Także też sytuacje są takie, że na przykład firma, szkoła, jakieś stowarzyszenie chce robić takie dedykowane dla nich, tak? Szkolenie. Więc wyjeżdżamy też, instruktorzy wyjeżdżają na to szkolenie, tak? No i tutaj myślę, że w kierunku już możemy od tego roku Gdańska i Trójmiasta, ale to już Jakub, twoje tereny.
2: Tak, no i właśnie poszerzamy działalność, że tak powiem, więc w tym roku już tak na porządnie otwieramy kolejną lokalizację w Gdańsku, którą, no tak nieskromnie mówiąc, ja przejmę i będę działał, więc niedaleko Ergo Areny otworzy się fajna sala, na której będziemy też działać głównie z Krav Maga, ale również inne dyscypliny i sporty walki, nie sporty walk, także...
1: No. To już się pojawiało tutaj dosłownie kilka razy. Czemu akurat Krav Maga? Czemu akurat tą dyscyplinę wybraliście? Niejakąkolwiek inną? Czy właśnie pewnie już tutaj od tego wychodziliśmy, chodziło o tą samoobronę, no ale jednak sztuk walki jest tyle, a wy przy Krav Madze zostajecie?
0: Około 30 lat, że tak powiem, doświadczenia i troszeczkę takiego szukania, tak? Wiadomo, że 10, 20, 30 lat temu gdzieś Kung Fu, Bruce Lee, to są takie bardzo w tamtym czasie znane osoby i tego było dużo. Ja zaczynałem osobiście od karate, także jestem bardzo szybko, no mówię, związany z różnymi dyscyplinami. Oczywiście skuteczny, fajny sport, karate, nie mówię nic negatywnego, ale dla mnie za sztywne, za twarde, to nie było to. Później kung fu, może przez to, że w Lęborku była bardzo fajna sekcja kung fu, Gdańsk, Gdynia, też bardzo fajne sekcje, kilkanaście lat w tym kung fu się zajmowałem, jeździłem, zresztą Kuba za dziecięcych lat też trenował kung fu jako taki malutki kiciak. Koło 15 lat temu, tak jak wspominałem, zupełnie przez przypadek poznaliśmy instruktora Krav Maga Global, który pokazał nam to, zaszczepił. Ja jeszcze wtedy pracowałem też w służbie mundurowej, więc to Krav Maga jest takim systemem, który wywodzi się z militarnego systemu. Oczywiście teraz jest to już ucywilnione, jest to typowo na grupę społeczną cywilną, natomiast zaczynała Krav Maga jako militarny system. I naprawdę porównując wiele systemów, stwierdziłem, że to jest po prostu to, tak? I od 15 lat trenujemy Krav Maga. Jest prosty, skuteczny, łatwy do nauczania dla każdego. I o to w tym chodzi.
1: Skoro już przy tym porównywaniu systemów jesteśmy, każdy ma jakieś mniejsze lub większe wyobrażenie, jak wygląda karate, jak wygląda kung fu. Czy dałoby się właśnie w taki prosty sposób opisać, jak wygląda Krav Maga?
0: Tak.
2: W trzech słowach nawet. Prosto, szybko i skutecznie. I tak naprawdę na tym można skończyć, jeśli chodzi o Krav Maga. Bo zamysł jest taki, że nie ma to wyglądać ładnie, nie jeździmy na żadne zawody, żadne takie pokazy, które po prostu przedstawiają jakieś ładne figury i tak dalej, tylko to ma być skuteczne na ulicy. Więc zamysł jest taki, żeby jak najszybciej, jak najskuteczniej się obronić. I to, co ja osobiście lubię też akurat w Krav Maga Global, bo w tej federacji jesteśmy, więc tak naprawdę trenujemy od źródła. Człowiek, który współtworzył system z człowiekiem, który to wymyślił, w ogóle nadal żyje i nadal można się od niego uczyć, nawet co jakiś czas pojawia się w Polsce, to co jest super, nawet on sam wspomina czasami, że kiedyś ludzie do niego przychodzili i mówili, że Krav Maga uratowała mi życie, bo tam miałem sytuację zagrożenia, obroniłem się, a dzisiaj ludzie przychodzą i mówią, że Krav Maga zmieniło mi życie, bo myślę, że tak można porównać też Krav Maga do innych tam sportów walk czy sztuk walk, że to nie jest tylko trening, to się nie kończy na treningu w sensie fizycznym, to też jest

0: bardzo duży nacisk na trening mentalny, że faktycznie te ćwiczenia, które stosujemy, nie tylko rozwijają mnie w kierunku sportu, w kierunku fizycznym, ale również pokazuje między innymi, jak radzić sobie w sytuacji stresowej. Takie zagrożenie na ulicy, no ale przenosi się też to na codzienne życie. Kiedy muszę podjąć ciężką decyzję, mam narzędzia, mam to wyćwiczone, jak mogę sobie lepiej radzić w tej sytuacji, to jest na pewno duży benefit.
1: No to zanim przejdziemy jeszcze do takich ostatnich dużych zagadnień, czyli projektach, które się szykują w przyszłości, ja bym tutaj się jeszcze właśnie na chwilę zatrzymał. Takich parę może porad praktycznych w takim razie. No dokładnie, co robić w takim razie w sytuacji kryzysowej, bo możemy tutaj mówić dużo właśnie o tej sztuce, o tym, że szybko, skutecznie, o działaniach, o tym, jak się uczyć, o tym, że warto, no ale jak nie powiemy nic praktycznego, to na co to wszystko? Kiedy znajdziemy się w sytuacji właśnie jakiejś nieprzyjemnej, związanej z potencjalnym, może przyszłym na przykład pobiciem, co robić w takiej sytuacji?
2: Krav Maga bazuje, tak jak Jakub tutaj wspomniał, tak naprawdę na naturalnych odruchach człowieka, dlatego ona jest prosta. To tak naprawdę na początku był zbiór technik różnych przez twórców do samobrony w danej konkretnej sytuacji, ale bazującej na naturalnych odruchach człowieka. Nasz mistrz, że tak powiem, Eyal Yanilov, który do tej pory do nas na treningi przylatuje, zrobił jakieś też ładnych parę lat temu z tego system nauczania, który jest fajny, prosty i skuteczny. Tutaj odpowiadając panu na pytanie, cztery takie aspekty jeszcze, to co Kuba wspomniał. Krav Maga to jest taktyka, to jest właśnie technika, czyli później nauka tych technik samobrony, ale tak jak mówiłem, taktyka pierwsza. Ten mentalny filar, czyli faktycznie jak się zachować w tej sytuacji, i filar fizyczny, wiadomo, że troszeczkę sprawność fizyczną trzeba podnieść. I ten pierwszy filar, ta taktyka, to jest właśnie to, jak się przy takim agresorze zachować. My na przykład potrafimy nauczyć obrony przed szantażystą z nożem, tak, który podchodzi, ale ja zawsze powtarzam na początku, to jest nóż. Jeśli ktoś coś od ciebie chce, oddaj, tak? Ten telefon, oddaj ten portfel, tak? To jest nóż. Życie i zdrowie jest najważniejsze. Chyba że faktycznie z boku jest, nie wiem, dzieciaczek, cokolwiek, trzeba wtedy zareagować, tak? Czyli uczymy tego taktycznego podejścia. Dzieci, kiedy uczymy tych procedur, powiemy, że to jest logiczne i każdy to wie, ale jak się okazuje, przy powtarzaniu jest tego więcej. Na przykład jedzie dziecko, wraca ze szkoły kilkuletnie, ma wysiąść na tym konkretnym przystanku i pójść do domu, widzi, że coś tam się dzieje niedobrego, tak? Nie wiem, ktoś przepycha się, gdzieś tam piją jacyś dziwni ludzie, alkohol i tak dalej, pojedzie przystanek dalej, wysiądzie dalej, wróci, tak? Czyli to jest to taktyczne zachowanie, tak? Gdzieś tam powiedzmy, jak coś się dzieje niedobrego, takie dziecko ma narobić krzyku, wie, gdzie ma się udać, tak? Gdzie uciec, jeśli dzieje się coś niedobrego, więc to jest, jeśli chodzi o tą taktykę. Natomiast jeśli uczymy, jak już uczymy technicznego rozwiązywania problemu, to najpierw pokazujemy naturalne reakcje, tak? I okazuje się, że po naturalnej reakcji, chociażby wysunięcie rąk, delikatna modyfikacja tej dłoni powoduje, że jestem w stanie się obronić i ewakuować. Czyli Krav Maga to nie jest system sportowy, że my musimy nie wiadomo ile rund walczyć, wytrzymywać, tylko mamy szybko, skutecznie obronić się w tej konkretnej sytuacji i ewakuować się z miejsca zagrożenia, tak?
1: No i na sam koniec już bardzo szybko dwa projekty się szykują. Pierwszy skierowany do kobiet, drugi skierowany do seniorów. Cóż to za projekty?
2: O kobietach powiedz może pierwszy, a ja powiem o seniorach.
0: No dobrze, czyli jeśli chodzi o kobiety, to mamy coś takiego jak kurs samoobrony dla kobiet. Jest to przystosowany kurs 3-miesięczny typowo do kobiet. Typowo będziemy szarpać problemy, na które kobiety są narażone, typu na przykład próba zabrania torebki, typu chwyt za koszulkę, pociągnięcie za dłoń w jakiś ciemny kąt i tak dalej. Więc skupimy się typowo na takich problemach dla kobiet, gdzie panie będą mogły faktycznie realnie przećwiczyć takie problemy, takie scenariusze i nauczyć się z nimi radzić.
2: Dodam kurs, nazywa się Piękna, Zdrowa i Bezpieczna, więc oprócz tych walorów takich związanych z obroną, z techniką, to duży nacisk kładziemy też na zdrowie, rozwój mentalny, więc tam jest troszeczkę też ćwiczeń stretchingowych, jogowych i takiego też dla zdrowia takie sesje poprawiające mikrokrążenie w organizmie, więc to jest naprawdę związane ze zdrowiem i taką samobroną kobiet. Natomiast dla seniorów nowy projekt od tego roku, jest bardzo duże zapotrzebowanie, ale to przede wszystkim też pod kątem zdrowia, tak, dla seniorów, też przy okazji troszeczkę technik samoobrony ci seniorzy się uczą, ale też zdrowie, spotkania, nowa grupa, ludzie się spotykają, nowe znajomości, no wspaniało, że tak powiem, też grupa, z którą należy pracować.

0: pracować.
1: No i na sam już koniec dosłownie tylko, gdzie możemy się więcej dowiedzieć o właśnie klubie sportowym Orkan, gdzie można was śledzić?
2: No to na Facebooku, na Instagramie. Na Facebooku profil Orkan, na Instagramie Orkan Fighting Club oraz nasza strona internetowa www.ksorkan.pl. Tam myślę, że są wszystkie szczegółowe informacje, co jak. Też o systemie Krav Maga Global, jeżeli to kogoś zainteresowało, to na pewno dowie się czegoś wartościowego właśnie stamtąd.
0: We wrześniu te projekty ruszają, ruszamy zawsze we wrześniu z nowymi grupami, więc na bieżąco na tych naszych portalach i stronach będą wszystkie informacje.
1: No to pozostaje już tylko śledzić właśnie te kanały, które tutaj Państwo podali. Ja już serdecznie dziękuję za naszą rozmowę. Przypomnę, moimi Państwa gośćmi byli dzisiaj Tomasz Tandek, czyli prezes zarządu klubu sportowego Orkan, oraz Jakub Wilan-Tandek, instruktor samoobrony dla dzieci, także z klubu sportowego Orkan. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękujemy za bardzo i do zobaczenia na sali.
2: Dziękujemy.
3: Rozmowy o Nordzie. Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
7: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
8: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
4: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
1: Reklama.
5: Zderzenie busa z osobówką pod Kraśnikiem. 10 osób w szpitalach. Anastazja Kuś, mistrzynią świata juniorów w biegu na 400 metrów. W Tatrach szlaki mokre i śliskie, duże ruch turystyczny i kolejki pod szczytami. Michał Pierzchoła, zapraszam na szczegóły. 10 osób, w tym dwoje dzieci, jest w szpitalach po tym, jak w Lubelskiem, w Pułankowicach koło Kraśnika, samochód osobowy zderzył się z pasażerskim busem. Według wstępnych informacji życiu żadnej z poszkodowanych osób nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu wypadku cały czas pracują służby. Doskonałe wieści napłynęły z amerykańskiego Eugene. Anastazja Kuś nie miała sobie równych. W finale biegu na 400 metrów podczas mistrzostw

0: Mistrzostw Świata Juniorów. Polka zdobyła pierwszy złoty medal dla naszej reprezentacji podczas tych zawodów, a przy okazji z czasem 51 sekund i 6 setnych ustanowiła nowy rekord kraju w kategorii juniorów.
1: Na rozgrywce byłam bardzo stresowana. Chciałam walczyć o medal ekipowy koloru. Nie sądziłam, że uda się to walczyć. No nie ukrywam, że ten złoty medal był gdzieś tam w marzeniach. Z jednej strony czułam, że jestem w stanie to zrobić, ale z drugiej nie chciałam się na nic nastawiać. Myślałam, że zdobycie medalu to będzie taka bezpieczna opcja. A ten złoty totalnie się nie spodziewałam.
0: Mówiła tuż po starcie Anastazja Kuś. Dla 19-latki z Olsztyna to był ostatni bieg w kategorii juniorów. Wielkiego świętowania złotego medalu raczej nie będzie, bo Polka jutro leci ze Stanów do Birmingham. Tam w poniedziałek rozpoczynają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Seniorów, w których także wystartuje. Po wczorajszych opadach deszczu tatrzańskie szlaki są mokre, śliskie i miejscami błotniste, informuje Tatrzański Park Narodowy. W górach utrzymuje się bardzo duży ruch turystyczny, a pod popularnymi szczytami tworzą się kolejki oczekujących na wejście. Jest tak m.in. na kopule szczytowej Giewontu oraz na szlakach prowadzących na Świnice i Rysy. TPN przypomina, że oczekiwanie w kolejkach może znacząco wydłużyć czas przejścia. Park apeluje o odpowiednie przygotowanie do górskich wycieczek, zwłaszcza w związku z utrzymującymi się wysokimi temperaturami. Turyści powinni zabrać ze sobą odpowiedni zapas wody, nakrycie głowy i krem z filtrem. Najbliższe dni w Tatrach zapowiadają się słonecznie. Popołudnie w większości kraju będzie słoneczne, tylko na południowym wschodzie więcej chmur i tam możliwe słabe opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich. Jutro będzie jeszcze cieplej, w niedzielę do 31 stopni.
2: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja. Wakacyjna Norda na fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato.

0: Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Mieszko Wiltrowski, witam i zapraszam na program Gość Dnia. A naszym gościem dzisiaj jest pani Emilia Waśkowska, dyrektor Biura Stowarzyszenia Bursztyn na Wypasaż. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: No pani dyrektor, przede wszystkim kolejny raz spotykamy się, żeby mówić o bardzo dobrych rzeczach, bo nie ukrywajmy, jeżeli ktoś może coś dostać za darmo, no to jest super rzecz. Oczywiście trzeba się trochę postarać, ale tutaj kolejne środki europejskie są do dyspozycji.
4: Tak, no nic nie jest za darmo, także dla osób chętnych uzyskać dofinansowanie środki są, no tylko trzeba się trochę napracować, bo dokumentów do przygotowania takiego wniosku jest sporo. No stąd teraz zapraszamy chętnych na szkolenia.
3: Szkolenia to jest bardzo ważne, ale na początku sprecyzujmy, o których chętnych mówimy, no bo jeżeli chodzi o bursztynowy pasaż, to nie jest tak, że działacie, nie wiem, na całym naszym regionie. To są tak, że w tych lokalnych grupach działania konkretnych są zrzeszone poszczególne samorządy i ich mieszkańcy, czy też firmy, instytucje, stowarzyszenia znajdujące się na ich terenie mogą w ogóle ubiegać się o tego typu dofinansowania.
4: Tak, środki są w gestii ministra rolnictwa, więc to są środki dla obszarów wiejskich i nasze gminy wiejskie, które są objęte naszą strategią, to jest gmina Choczewo, gmina wiejska Wejherowo, gmina Gniewino w powiecie wejherowskim i cały powiat lęborski z wyłączeniem miasta Lęborg.
3: A inni mogą też słuchać w razie czego, bo mają u siebie pewnie podobne grupy działania, więc
4: tak jest.
3: Schemat jest podobny, chociaż rozumiem, że tutaj środki różne.
4: Tak. W tej chwili na najbliższe nabory mamy środki dla przedsiębiorców na rozwój firm, dla osób fizycznych chcących założyć swoje firmy i dla organizacji pozarządowych, które chcą aktywizować seniorów i ludzi młodych.
3: To o czym tak naprawdę mówimy? O jakich firmach? Jakie firmy mogą ubiegać się? Bo to też nie jest tak, że każdy i we wszystkich. Tutaj zawsze mamy jakieś określone działania i określone luki na rynku, które chcemy wypełnić.
4: Tak jest. W naszej strategii wyszło, że najbardziej potrzebujemy firm dodatkowych w branży medycznej, paramedycznej i świadczących usługi wspierające rodziny. No i tutaj zależy nam, żeby rozwinęły się firmy, które świadczą usługi typowo medyczne, ale także takie zbliżone do medycznych, typu logopeda, psycholog, opieka nad dziećmi, ale także rozwinęliśmy ten nabór o takie drobne usługi naprawcze, bo to też wyszło w naszej strategii, że takich usług brakuje na terenach wiejskich, typu krawcowa, kaletnik, naprawa sprzętu AGD. To jest jedna furtka, a druga furtka, ale tutaj tylko środki na start nam zostały, bo na rozwój już nabór robiliśmy i bardzo duże zainteresowanie było, więc tam środki wyczerpaliśmy. W branży usług czasu wolnego, czyli szeroko rozumiana rekreacja, no tak, żeby wydłużyć sezon turystyczny, czyli wszelkie kajaki, rowery, sauny, banie, tego typu wnioski się pojawiały.
3: No to nie ma się co dziwić, że zapotrzebowanie na to jest, bo dużo u nas jednak osób zajmuje się tego typu turystyką. Ale właśnie też powiedzmy o jakich środkach w ogóle mówimy, jeżeli chodzi o te programy, zarówno jeżeli chodzi o rozwój działalności, jak i oczywiście rozpoczęcie tej działalności.
4: Dotacja dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą to jest 50 tysięcy złotych, nie mniej, nie więcej. 65% poniesionych kosztów, czyli ten wkład własny wnioskodawcy to jest 35%. Tyle trzeba dołożyć swoich środków finansowych. Nie może to być wkład własny w postaci jakiejś rzeczowej, czy w postaci nieruchomości. Musi to być wkład finansowy. Z kolei dla firm z naszego obszaru jest to dofinansowanie w wysokości od 50 do 150 tysięcy złotych, również 65% poniesionych kosztów.
3: No to nie jest mało, powiedzmy sobie szczerze, 2/3 zakładanych kosztów. No ja bym chciał, żeby ktoś mi tak dopłacał, 2/3 do danych inwestycji czy innych rzeczy.
4: Zawsze może pan założyć działalność gospodarczą, zapraszam.
3: Ale na terenie
4: tych
3: tak gmin. To jest jedna rzecz, ale też to, co jest bardzo ważne, nie tylko przedsiębiorcy już obecni czy przyszli mogą się starać, ale także stowarzyszenia, organizacje.
4: Tak jest. Organizacje mogą się u nas starać ośrodki w formule takiej partnerskiej. Czyli żeby złożyć wniosek, muszą być co najmniej dwie organizacje chętne do realizacji danego przedsięwzięcia. No i tutaj liczymy, że takie mocniejsze organizacje, które mają jakieś doświadczenie w pozyskiwaniu środków, pociągną ze sobą jakieś organizacje mniejsze, które być może w takim projekcie w partnerstwie będą mogły te pierwsze kroki w pozyskiwaniu środków

0: przedsięwziąć.
1: I one, rozumiem, też muszą, to nie jest tak, że wymyślą sobie, co chcą, też muszą się tak samo wkomponować w dane potrzeby.
0: Tak jest, a tą potrzebą jest aktywizacja seniorów i ludzi młodych, a najlepiej, jak to będzie jednocześnie aktywizacja seniorów i ludzi młodych w jednym projekcie, bo to też chodzi o jakąś wymianę doświadczeń między tymi dwoma grupami.
1: I tutaj jesteśmy w stanie coś powiedzieć o zainteresowaniu, czy takie programy były wcześniej przeprowadzane, no bo tak jak pani powiedziała, niektóre z tych programów już są kontynuacją, więc
0: tak, mieliśmy jeden nabór dla organizacji pozarządowych. No tam było niewielkie zainteresowanie, ale barierą był wkład własny, bo tam trzeba było dołożyć 10% swoich środków. Więc wyszliśmy naprzeciw organizacjom, no i w tej chwili dofinansowanie jest w wysokości 100%. Tak, więc maksymalne dofinansowanie to jest 60 tysięcy złotych, więc jeśli ktoś napisze ten budżet na 60 tysięcy, to te 60 tysięcy dostanie, tak? Jeśli wszystko będzie oczywiście zrealizowane zgodnie z projektem. Jeśli chodzi o przedsiębiorców w branży tej czasu wolnego, no to tak jak mówiłam, wyczerpaliśmy limit środków na rozwój działalności gospodarczych. No zainteresowanie było tak duże, że wybraliśmy ponad limit, jeszcze tam wnioski pod kreską były. Mniejsze zainteresowanie było w tej branży medycznej, paramedycznej, ale tam po kilka wniosków wpłynęło, one już ci wnioskodawcy już podpisali umowy z marszałkiem, więc teraz powtarzamy nabór, trochę właśnie rozszerzyliśmy kody PKD o te usługi naprawcze, które też wyszły nam jako tam kolejne ważne dla mieszkańców w ramach naszej strategii i liczymy, że teraz no, będzie lepiej.
1: Bardziej to branże przyszłościowe, powiedzmy sobie szczerze, w ramach i starzejącego się społeczeństwa i wszystkiego innego, to rozumiem, że tu jest dosyć szeroki wachlarz do popisu, jeżeli chodzi o to.
0: Jest szeroki wachlarz do popisu, z tym, że też zwracamy uwagę, że te usługi, które będą świadczone, muszą być w nurcie deinstytucjonalizacji, takie trudne słowo, czyli odchodzimy od takich zamkniętych DPS-ów na rzecz świadczenia usług w domach osób wymagających wsparcia, tak? Więc no, DPS nie może być naszym wnioskodawcą, jeśli chce rozwinąć swój ośrodek, musiałby wyjść z usługami na zewnątrz.
1: Trzeba się szybko decydować, bo to częściowo ludzie, wiadomo, może gdzieś z tyłu głowy w ogóle, jeżeli chodzi o założenie działalności, to takie myśli mają, no ale z drugiej strony, rozumiem, programy są w danym czasie. Dany jest czas składania wniosków, dany jest czas rozpatrzenia, dany też czas, kiedy musimy, że tak powiem, te wnioski zrealizować.
0: Tak, no ostatnie nabory będziemy ogłaszać w przyszłym roku, bo deadline na podpisanie umów to jest czerwiec 2028, więc myślę, że listopad przyszłego roku to są ostatnie nabory, jakie będziemy mieli. Więc zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej. Teraz najbliższy nabór sierpień, wrzesień, ale czy wykorzystamy całą pulę i będziemy ten nabór dla przedsiębiorców czy dla organizacji pozarządowych ogłaszać, no to będzie widać na naszej stronie internetowej. www.bursztynowypasaż.pl.
1: Jeżeli chodzi o te środki, to co do tego chcemy już zaprosić teraz, to oczywiście do składania tych wszystkich wniosków, ale przede wszystkim to, co powiedzieliśmy gdzieś na początku, trzeba wiedzieć co, gdzie i jak, bo tych papierów, dokumentów trochę jest. No i tutaj też biuro, całe Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż wychodzi kolejny raz naprzeciw z inicjatywą szkoleń, przygotowań, pomocy.
0: Tak jest. Organizujemy dwa szkolenia dla osób chcących otworzyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. Pierwsze już w najbliższy wtorek, czyli 11 sierpnia w Wejherowie, w Urzędzie Gminy. Kolejne 17 sierpnia w Wicku. Dla organizacji pozarządowej szkolenie będzie w Nowej Wsi Lęborskiej 13 sierpnia. No i na takim szkoleniu osoba, która przyjdzie, dowie się po pierwsze, jakie załączniki są wymagane, jak wypełnić wniosek i biznesplan, jak wygląda cała procedura od złożenia wniosku poprzez ocenę w lokalnej grupie działania, potem ocenę w Urzędzie Marszałkowskim, podpisanie umowy z marszałkiem, bo umowę podpisuje się z marszałkiem województwa, aż do rozliczenia tego projektu, więc udział w takim szkoleniu na pewno spowoduje to, że uczestnicy będą potrafili ten wniosek wypełnić całkowicie samodzielnie lub z naszą niewielką pomocą, bo tutaj też nie zostawiamy wnioskodawców samych. Jeśli ktoś ma problem z jakimś punktem, jak go wypełnić, no to oczywiście my pomożemy. Tym bardziej, że wnioski w tej chwili składa się elektronicznie i czasem ten formularz elektroniczny też płata jakieś tam psikusy, więc tutaj też możemy w jakiś sposób pomóc te problemy takie elektroniczne rozwiązać.
1: Czyli to już, prawdę mówiąc, ktoś zdecydowany jednak z własnym pomysłem powinien chyba przyjść na takie

0: koleń, żeby już wiedzieć, co, gdzie i jak?
1: Najlepiej przyjść z pomysłem, jednak czasami te pomysły trzeba troszkę nagiąć, rozszerzyć, tak żeby się też wpisać w kryteria, no bo nie jest tak, że wszyscy, którzy złożą wniosek, dofinansowanie dostaną. Są kryteria punktowe, według których te wnioski oceniamy, więc czasem trzeba coś dorzucić albo coś usunąć, no żeby jednak o te punkty powalczyć.
0: Punkty to jest oczywiście jedno, tam rozumiem, że wszystko zależy, że wpisanie w klucz. Rozumiem, że tutaj, no to od tego jest to szkolenie, żeby wiedzieć, żeby się dowiedzieć, czyli ktoś, kto prawdopodobnie gdzieś myśli o znalezieniu swojej przestrzeni w takiej innej działalności, no jeszcze będzie miał czas może przyjść na szkolenie i wtedy dopiero doprowadzić.
1: Tak
0: to jest. Nie jest tak, że już wypełniamy dokumenty i musimy je
1: Nie.
0: Wbijać.
1: My celowo organizujemy szkolenia troszkę wcześniej, żeby wnioskodawcy zebrawszy te wiadomości na temat naborów mogli się przygotować, tak? A na przykład zdobycie ofert jest pracochłonne, czy takim ważnym dokumentem jest numer producenta, który w ogóle jest niezbędny, żeby się zalogować na tym portalu do składania wniosków. Więc te szkolenia z dużym wyprzedzeniem, nawet w tej chwili nie można wniosku złożyć, ponieważ te formularze jeszcze są niedostępne. One dopiero na stronie internetowej zawisną 17 sierpnia najpóźniej i dopiero wtedy będzie można wnioski składać, no ale to już ci państwo, którzy 11 przyjdą na szkolenie, będą gotowi, tak? W większości, żeby te wnioski nawet i pierwszego dnia złożyć.
0: A kiedy oni będą mogli liczyć na ewentualne rozstrzygnięcie i na otrzymanie środków pieniężnych? Tak samo, czy to są środki wypłacane z góry, czy to są środki, które trzeba wyłożyć ze swoich, później rozliczyć?
1: Niestety jest to refundacja, więc trzeba najpierw wyłożyć 100% swoich środków, później dostaje się te 65% zwrotu z Unii Europejskiej na konto. No procedura niestety jest długotrwała, bo u nas po 2 miesiącach już jest informacja, czy przeszłem, czy nie przeszłem, ale urzędnicy marszałka mają 5 miesięcy na ocenę tych wniosków i podpisanie umów, więc to jest dla tych, którzy są cierpliwi, no i nie śpieszy się, to jest, rozwój tej firmy jest jakiś tam rozłożony w czasie, nie potrzebują tych pieniędzy z dnia na dzień, tak?
0: A jeżeli chodzi o same szkolenia, tu trzeba się jakoś rejestrować, jest to jakieś szkolenie płatne, tak samo jeżeli chodzi o ewentualnie ilość czasu, czy to jest całodniowe, jak to wygląda?
1: Szkolenie jest całkowicie bezpłatne, ale prosimy o zgłaszanie się poprzez formularz na naszej stronie internetowej. Szkolenia w zależności od liczby osób, które na nie przyjdą, to jest tak około 3 godzin. No ja dużo gadam, a wnioskodawcy zadają dużo pytań, więc tak w 3 godzinach w zasadzie się mieścimy, w zależności wszystko od dociekliwości wnioskodawców.
0: No i rozumiem, rejestrować się jakoś wcześniej, czy w sensie dużo wcześniej, to jest tak, że zamykana jest jakaś lista?
1: Najpóźniej dzień przed prosimy o zarejestrowanie się, zamykamy listę. Czasami jest tak też, że wnioskodawcy jeszcze rano dzwonią, że jeszcze tam wysłali jakieś zgłoszenie, no ale szkolenia są na 10:00, no i w przypadku Nowej Wsi Lęborskiej, no to my już będziemy w drodze, więc no ciężko nam przygotować na przykład materiały dla tej osoby, która się rano zgłosi, nie?
0: No, rozumiem w takim wypadku. No i przede wszystkim jeszcze jedno pytanie, które się nasuwa, czy jeżeli później oczywiście będą jeszcze jakieś pytania, czy szkolenie to już jest zamknięcie całkowicie, czy później też można liczyć ewentualnie na was jako na Stowarzyszenie Bursztynowy Pasażer, żeby, no nie mówię, że za kogoś wypełnić, bo to nie jesteście od tego, no ale gdzieś tam w tych kwestiach powiedzmy problematycznych pomóc.
1: Można się zgłosić do naszego biura później po szkoleniu, czy dowiedzieć się, czy mogę się ubiegać, czy przywieźć wypełniony wniosek i biznesplan, żebyśmy go sprawdzili. Tym bardziej, że jednym z kryteriów oceny jest bądź udział w szkoleniu, bądź przedstawienie wypełnionego wniosku i biznesplanu do konsultacji, bo nam zależy na tym, żeby nasi wnioskodawcy na kolejny etap, czyli na ocenę przez Urząd Marszałkowski, byli jak najlepiej przygotowani, żeby te wnioski były jak najlepsze i żeby jak najwięcej liczbie osób udało się te umowy podpisać. Stąd albo udział w szkoleniu, albo przyjechanie czy przysłanie gotowego, wypełnionego wniosku z biznesplanem do nas, abyśmy mogli zerknąć, wyłapać błędy.
0: Albo punkt mniej i mniejsze szanse. Też i tak bywa. No to proszę Państwa, możliwości jest dużo, więc zachęcamy do tego, żeby śledzić też to, co się dzieje, jeżeli chodzi o Stowarzyszenie Włóczny Wypasarz. Wszystkie, tak jak słyszeliśmy, materiały, informacje, to, o czym powiedzieliśmy też dzisiaj w dużym skrócie, znajdziecie Państwo właśnie na stronie internetowej Bursztynowego Pasażu, więc zachęcamy serdecznie. Tylko tyle nam pozostało. Niech te środki się rozpływają, mówiąc o tym oczywiście jak najbardziej pozytywnym sensie.

0: Już dziękuję ślicznie Mieszkowi Tereski, to był program Goźnia. Moim państwa gościem była dzisiaj pani Emilia Waśkowska, czyli dyrektor Biura Stowarzyszenia Puszczy Nowy Pasaż. Dziękuję.
1: Dziękujemy ślicznie. I zapraszamy.
2: Rozmowy o Nordzie.
3: Autopromocja.
4: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
7: Zamknij oczy i zanurz się w świecie, w którym obraz i dźwięk stają się jednym. IMAX. Najbardziej wciągające doświadczenie filmowe na świecie. Krystaliczny obraz i dźwięk, który sprawia, że mocniej bije serce. Zapraszamy do kina Helios w Gdyni.
3: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Autopromocja. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: sesji.
1: Reklama.
2: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
3: Łączy nas krew, która ratuje życie.
4: Bo dobrze jest się dzielić.
5: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
7: Bo warto być człowiekiem.
3: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
8: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.
9: Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Jest już w rękach policji. Który prezydent był najlepszym? Najnowszy sondaż wskazuje jednoznacznie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Michał Wierzchała. Policja zatrzymała rolnika, który w Gliwicach zaorał świeżo położony asfalt. Jeszcze dzisiaj mężczyzna zostanie przesłuchany. Wczoraj po południu traktorem z pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Przed dalszym uszkodzeniem powstrzymali go pracownicy budowy, którzy tak ustawili maszyny budowlane, że nie pozwolili mu na dalszą jazdę. Rolnik twierdził, że fragment wyremontowanej jezdni należy do niego i że nie zgadzał się ani na nowy asfalt, ani na jakiekolwiek inne prace. Tymczasem z map geodezyjnych wynika jednoznacznie, że cała jezdnia jest własnością miasta. Aleksander Kwaśniewski był najlepszym prezydentem Polski po 1989 roku. Wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Uważa tak prawie 45% ankietowanych. 14% wskazało na Lecha Kaczyńskiego, a 12% na obecnego prezydenta Karola Nawrockiego. 15% ankietowanych nie miało zdania w tej sprawie. Jest nowy rekord temperatury na Śnieżce. Na najwyższym szczycie Karkonoszy odnotowano w tym tygodniu aż 25,8 stopnia Celsjusza. Poprzedni rekord, niższy o 0,1 stopnia, padł niedawno.

0: dawno, bo w czerwcu. Także noc w górach była w tym tygodniu tropikalna, to już naprawdę niespotykana sytuacja, mówi Piotr Słowiński z Karkonoskiego Parku Narodowego.
1: A w wysokości 1603 metrów nad poziomem morza na Śnieżce, no to zjawisko absolutnie wyjątkowe. Zazwyczaj panują warunki znacznie chłodniejsze, bliższe polarnym, a tu mamy przez większą część nocy temperatura zbliżyła się lub przekraczała 20 stopni Celsjusza.
0: No obecnie termometr na Śnieżce pokazuje 18 stopni. Piłka z meczu 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata z 1986 roku, w którym Argentyna pokonała Anglię 2-1 po dwóch golach Maradony, w tym jednym zdobytym ręką Boga, została wystawiona przez dom aukcyjny w Dallas na sprzedaż i może osiągnąć zawrotną kwotę ponad 10 milionów dolarów. Wywoławcza cena to 2,5 miliona dolarów. Być może piłka przebije kwotę uzyskaną z aukcji za koszulkę Maradony z tego pamiętnego spotkania, która została kilka lat temu sprzedana za rekordowe 9 milionów dolarów. Przed nami ciepły, słoneczny i na ogół suchy weekend z przyjemnymi wartościami na termometrach. Dzisiaj po południu od 19 stopni na wybrzeżu do 23 stopni w centrum i do 26 na krańcach południowo-wschodnich. Przelotne deszcze tylko na południowym wschodzie, a jutro cieplej do 31 stopni.
2: Norda.

0: Reklama.
1: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie? Mamy kredyty, które sfinansują Twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko Ciebie.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej.
4: Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
5: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
6: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i

0: Market budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.
4: Olbrzymie straty po tym, jak rolnik zaorał w Gliwicach świeżo położony asfalt. Wojskowe samoloty nad Warszawą, żołnierze ćwiczą przed defiladą. Znaleziona w kominku książka zwrócona do biblioteki po 150 latach. Michał Pierzchoła. 400 tysięcy złotych. Tyle, jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Jak już wcześniej informowaliśmy, przed dalszym uszkodzeniem jezdni rolnika powstrzymali pracownicy budowy, którzy w taki sposób ustawili maszyny budowlane, aby uniemożliwić mu dalszą jazdę. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Ma być dzisiaj przesłuchiwany. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Samoloty Wojska Polskiego przeleciały nad Warszawą wzdłuż koryta Wisły. Przelot był elementem przygotowań do defilady, która odbędzie się w stolicy za tydzień w ramach centralnych obchodów Święta Wojska Polskiego.
5: Jak się podoba próba?
6: Bardzo się podoba. Nie wiedziałam, że jest, więc tak korzystamy z okazji.
7: Patrzmy na to, że się rozwijamy. Mamy coraz nowszy sprzęt, no i dążymy do czegoś, tak?
5: Jest okazja przede wszystkim zająć dobre miejsca, jak widzę.
6: Nie tak, bo rok temu było strasznie gorąco, ja byłam rok temu. Było strasznie gorąco, bardzo dużo ludzi, nie było nic widać, więc skorzystaliśmy z tej okazji, żeby zobaczyć próby.
4: Mieszkańcy i turyści mogli podziwiać samoloty F-16 oraz nowy nabytek Polskich Sił Powietrznych, czyli samoloty F-35. W pokazie uczestniczyły również śmigłowce. Przelot samolotów nad Warszawą był dopiero początkiem weekendowych przygotowań do defilady. Od 16 do jutrzejszego przedpołudnia zamknięta będzie Wisłostrada na kilkunastokilometrowym odcinku. To główna trasa biegnąca z północy na południe stolicy. W nocy przejedzie ulicami sprzęt bojowy, a nad ranem rozpoczyna

0: poczną się przemarsze pododdziałów pieszych. Na koniec historia z Australii. Książka została zwrócona do biblioteki po 150 latach. Znaleziono ją w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie, to oprawiona w płótno. Książka Zabytki Aten. Przypuszcza się, że za jej przetrzymywanie był odpowiedzialny kamieniarski czeladnik. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć. Popołudnie w większości kraju pogodne. Od 19 stopni na północnym wschodzie i wybrzeżu do 23 w centrum i do 26 stopni na krańcach południowo-wschodnich.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl.

0: www.strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
2: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
1: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
2: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
3: Reklama.

0: Reklama.
1: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
2: Złotóweczka i drugie oprawy masz!
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dobrze jest się dzielić.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
8: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
9: Bo warto być człowiekiem.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
10: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
11: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.
6: Mężczyzna, który wulgarnie wyzywał dwójkę Ukraińców, zgłosił się na policję. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wkurzony Donald Trump. Kolejna przeszkoda w budowie wielkiej sali balowej w Białym Domu. Michał Pierzchała. Zgłosił się na policję mężczyzna, który w środę wulgarnie wyzywał dwie osoby narodowości ukraińskiej w Krakowie. Ukraińcy tuż potem udali się na komisariat, aby to zgłosić. 39-latek został zatrzymany, miał też być przesłuchany. Potem ma być doprowadzony do prokuratury, gdzie mogą mu zostać postawione zarzuty. Policyjne czynności są prowadzone pod kątem znieważenia na tle narodowościowym, za co kodeks karny przewiduje do 3 lat więzienia. Przejezdna jest już droga w Pułankowicach koło Kraśnika w Lubelskiem po zdarzeniu samochodu osobowego z busem pasażerskim. Do szpitali trafiło 10 osób, w tym 2 dzieci. 2 osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1 w Łódzkiem, na jezdni w stronę Katowic, na wysokości MOP-u Wiśniowa Góra. 71-letni kierowca osobówki najechał na tył innego auta, a to uderzyło w kolejny samochód, mówi młodszy aspirant Mariusz Piliński z łódzkiej policji.
7: Ze wstępnych ustaleń wynika, że 71-letni kierowca kij nie zachował bezpiecznego odstępu od poprzedzającego pojazdu i uderzył w tył BMW, które następnie zderzyło się z Volvo. Do szpitala trafił kierowca kij oraz 68-letnia pasażerka z tego auta.
6: Kierowcy byli trzeźwi. W miejscu wypadku nadal wyłączony jest jeden pas ruchu autostrady A1. Już ponad 100 milionów pism przesłali użytkownicy e-doręczeń. Wprowadzony 1,5 roku temu system to cyfrowy odpowiednik listu poleconego z potwierdzeniem odbioru.
8: Gdybyśmy te 100 milionów przesyłek ułożyli jedna na drugiej, mielibyśmy górę wysokości 22 kilometrów.
6: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Od lipca skrzynka e-doręczeń jest dostępna w mObywatelu. W systemie jest już ponad 4,5 miliona adresów. Ponad połowę z nich założyły osoby fizyczne. Dla większości instytucji publicznych oraz firm zarejestrowanych w KRS-ie e-doręczenia są obowiązkowe. Decyzja Sądu Apelacyjnego o wstrzymaniu budowy sali balowej przy Białym Domu jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego, grzmi prezydent USA Donald Trump. Dodał, że oprócz sali balowej powstaje tam kompleks wojskowy. Trump zapowiedział, że odwoła się do Sądu Najwyższego. W sporze chodzi o to, że budowa ruszyła mimo braku odpowiednich zgód i autoryzacji kongresu. Prezydent zapewnia, że zgromadził 400 milionów dolarów na budowę, a środki pochodzą od darczyńców i od niego samego.

0: Popołudnie w większości kraju pogodne. Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły. Jutro bezchmurnie albo zachmurzenie małe. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
1: Norda.

0: Szczelbowie zapraszają!
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, asystans i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy po więcej.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
6: Reklama. Świat według Romka.
7: Witaj też bardzo serdecznie, mój dobry dzień. A nie wiem, czy was wita, że 8 października fejrujemy Międzynarodowy Dzień Kweta. Wielki Dzień Pszczolów. Jest jedno święto, kłekunsk sromo tam jełe tym gadać, ale my to trochę wspólnie o szykaniem miody, a bzyczeniem. Kłamę są kunsk wicy płewie ma kwetach kwetach. Na zeczątku to musi rzeknąć, że po kasiepsku je weźny, jak me słówko kwet zapiszemy. Skledy są łeno z trzech letrów. K, W, T. Z letra ma K i T i ma iwru, ale już zwyk. Łe musimy zapisać jak łe o ze sztryśka, co idzie łet prawi do lewej strony. Jak zys napiszemy to słówko z o tak zwanym zamklim, stryśk łet lewi do prawi, to widzę nama kut, co znaczy kłepeto. A widzel kto kłete, co mają kute? Albo inaczej, chcelbech to kweta, co me kwite? Kwe to zarys kabebelo pueznac, ne wszećci kwetnice, a ne wszećci kwetników pue podbite chłeciach. Dogadają, że kwet je falszewi. Niby dywes osmykac, tak, że mój łegun corys kawezi staje, le jak me dost, to rozmieje chlapnąc putun i to młeckłe. Rozmaitych rzeklenów o kwetach je baro wiele. Zapisał je chłecbek sąd Bernard Zechta w swoim wielkim słowyżu. Pisze Wenwejle tak. Znaje so jak kwet na medle. Nie znaje so na niczym. Sedzec cesi kweta. Bec cechłe. Mełecze jak kwet na gromówka.

0: miecy wieldzi ze wiłecie. Jic jak kwet pue smiotanie, cechłe chłezec. Kweta nosec w miechły, niemiec chlopa, abec w cunzi. Kweta nekac, cichac. Bec na co skwet, łakłemi co. Czurny kwet w lys w pick. Łedzin Vegas, te to możesz ić kweto wypowiadać. Nie wierzec w to, co kto zgydy. Miec kweta w głowie, bec niemądrym. Ani kwet jaja nie zniesę. Derch robic, a robic. Jo, to bym mógł jeść wiele łe kwetach pływiadać, ale do kweta nie chcemy dostać. Temu na kińcu leta ci kweci przekleństwo steriło irtu. Ala kwet to wiesz rys! Jo, a teraz do kwecy nyłci. Kwet, kot, kut, kopyto, zylnik, sierpień, sromota, wstyd. Łe ze stryśka, o z kreską. Zaryska, zaraz, natychmiast. Kłetnice, kociary. Smłykac, głaskać. Puta, łapa. Gromówka, burza z piorunami. Drzewi łecie, dzikie oczy. Miech, worek. Nekac, szybko biegać. Uciekać. Derch, wciąż, ciągle. A waderch może tam mojego świata slechać, czy to w Radio Nord FM w piątk, sobota, niedziela, czy to w internecie, co je co dzień, a na całym świecie. Trzym ta soce plozdrów, pozdrówści waj rumk. PS! Pamiętaj tatyś, że kwet łesoblewie nęcierny to zwiść czarownice, a niejedni gadają, że je to zaczarzony płytk. Spokojno, nasz kaszepści płytk je wicy smiszny jak straszny.
1: Świat według Romka.

0: Autopromocja. Autopromocja. W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę. Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20.30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne w wykonaniu wybitnych artystów z Polski i zagranicy. Wstęp wolny. Organizatorami festiwalu są Polska Filharmonia Bałtycka imienia Fryderyka Chopina w Gdańsku oraz parafia pod wezwaniem Zwiastowania Pana w Żarnowcu. Festiwal wspierają Powiat Pucki, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni, Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama. Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
2: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj! Ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
3: Nowy wymiar zakupów budowlanych

0: Szkielet budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź, a to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.

0: Elbowie zapraszają!
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: OMG! Gorąca nowość w salonach MG Plichta.
3: Możesz jeździć nowym hybrydowym SUV-em MG ZS Hybrid Plus, rocznik 2026, już od 929 zł netto miesięcznie w najmie długoterminowym.
2: W miesięcznej racie otrzymujesz finansowanie, ubezpieczenie, serwis, assistance i auto zastępcze. Wszystko w pakiecie.
3: Samochody dostępne od ręki w salonach MG Plichta. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 303A oraz Lubowicka 48. MG Plichta. Zapraszamy. Po więcej.
4: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
5: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
2: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
3: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
2: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
3: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
2: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
3: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
2: Więcej informacji na Facebooku.
4: Biznes rośnie, gospodarstwo się rozwija. Marzysz o własnym lokum czy samochodzie. Mamy kredyty, które sfinansują twój plan i marzenia. Kredyty dla wszystkich. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek. W Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie. Pewnie, lokalnie, blisko ciebie.
0: Reklama.
5: Głośno nad Warszawą. Wojskowe samoloty ćwiczyły przed wielką defiladą. Kolejny szpital zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu. Michał Pierzchoła. To właśnie ten moment, gdy jedna z głównych tras przelotowych przez Warszawę staje się zamknięta na kilkunastokilometrowym odcinku Wisłostrady. Oto teraz do jutrzejszego przedpołudnia będą się odbywać ćwiczenia związane z przygotowaniami do przyszłotygodniowej defilady z okazji Święta Wojska Polskiego. Dlatego już najbliższej nocy na Wisłostradzie pojawi się ciężki wojskowy sprzęt, a nad ranem odbędzie się przemarsz żołnierzy. Z kolei dziś w południe nad Wisłą przeleciały wojskowe samoloty i śmigłowce. Mieszkańcy i turyści, jak usłyszeliśmy, zachwyceni.
6: Na coś czekasz konkretnego?
7: Na defiladę powietrzną.
8: Po to, żeby 15 nie przychodzić tłumy, to dzisiaj przyszliśmy.
9: No jestem fanem militariów.
6: No to muszę zapytać, czy na coś pan czeka konkretnie?
9: Myślę, że wie pan, niezłe widowisko, jestem tutaj co rok. Ale dzisiaj chciałbym zobaczyć pewnie helikoptery, te Apache. Tak, czołgi Abramsa, które w zeszłym roku udało mi się chyba jakoś tylko mignąć.
5: Czołgi do zobaczenia dopiero w nocy, a wspomniane Apache, a także śmigłowce Black Hawk już były, podobnie jak samoloty F-16 i nowy nabytek polskiej armii F-35. Szpital w Skierniewicach zyskał nowoczesne fotele do kangurowania. To dar od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dzięki temu rodzice będą mogli wygodnie spędzać pierwsze godziny ze swoimi dziećmi. Wcześniej fotele przekazała inna fundacja, Matkowe Love. Kangurowanie, czyli kontakt skóra do skóry, daje dziecku poczucie bezpieczeństwa. Pomaga ustabilizować oddech i temperaturę ciała, zmniejsza stres i wspiera rozwój. Korzyści odczuwają także rodzice. Bliskość ułatwia budowanie więzi i sprzyja rozpoczęciu karmienia piersią, mówi przedstawicielka Fundacji Katarzyna Dyńska-Kukulska.
10: Wciąż to kangurowanie jest uznawane za tulenie. Tymczasem kangurowanie jest tym elementem terapii, który redukuje śmiertelność na oddziałach neonatologicznych. Zmniejsza ryzyko poważnych infekcji, w tym sepsy, o 65%. Redukuje problemy z termoregulacją.
5: Specjaliści podkreślają, że najlepiej, aby taka jednorazowa sesja trwała od 2 do 3 godzin. Dzik zablokował ruch metra przy budynku parlamentu w centrum Budapesztu, ponieważ przy zejściach do podziemnej kolejki w węgierskiej stolicy nie ma często żadnych bramek. 60-kilogramowe zwierzę bez problemu przedostało się ruchomymi schodami na peron na centralnym placu, a potem niestety wpadło pod pociąg. Do końca dnia bez istotnych zmian w pogodzie. Wszędzie powinno być pogodnie, opady przelotne, możliwe tylko na południowym wschodzie. Noc nie za ciepło, od 10 do 14 stopni, jutro w dzień do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wszędzie będzie słonecznie.
0: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja.

0: Zabawy w Celbowie zapraszają!
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
5: Nowa inwestycja w Wejherowie, ale jeszcze bez nazwy. I właśnie tutaj potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na fanpage PRM Developer na Facebooku, znajdź post konkursowy i wpisz w komentarzu swoją propozycję nazwy dla kameralnej inwestycji przy ulicy Pułkownika Dąbka. Do wygrania karta podarunkowa do sklepu RTV AGD o wartości 500 zł, a zwycięska propozycja stanie się oficjalną nazwą inwestycji. Na pomysły czekamy tylko do 11 sierpnia. Wejdź na Facebooka PRM Developer. Wymyśl nazwę i zgarnij 500 zł.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla Ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
3: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dobrze jest się dzielić.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę. Bo warto być człowiekiem.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy,

strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody.

0: atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
1: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:30 do 20:00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
2: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
3: Reklama.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: Norda FM. Na bałtyckiej fali.
2: Reklama. Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Invest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni.

0: odpoczywają. Lato, upał, nuda w domu? Czas to zmienić! Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
1: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. Porinvest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. Porinvest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
2: Reklama.
3: 400 tysięcy to straty po tym, jak w Gliwicach rolnik zaorał asfalt. Eksperci są zgodni, wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze. Hurkacz odpadł, z kolei Świątek już niebawem zagrał ćwierćfinał tenisowego turnieju w Kanadzie. Michał Pierzchoła. Rolnik, który zaorał świeżo wylany asfalt w Gliwicach, został doprowadzony do prokuratury. Do niecodziennej sytuacji doszło wczoraj po południu. 60-latek twierdził, że część drogi należy do niego. A skoro tak, to podjechał traktorem z podpiętym pługiem i... No właśnie, zajście nagrali świadkowie, a drogowcy zajechali ciągnikowi drogę walcem.
4: Uszkodzeniu uległo prawie 200 metrów tego nowego asfaltu.
3: Relacjonuje nadkomisarz Marzena Szwed z gliwickiej policji. Mężczyzna tłumaczył się już przed prokuratorem, a niebawem stanie również i przed sądem. Władze Gliwic stanowczo przekonują, że droga należy do miasta, a drogowcy wycenili szkody na 400 tysięcy złotych. Wszystkie rodzaje paliw na stacjach będą tańsze w przyszłym tygodniu, prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki ceny na stacjach wynikają z obniżek cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta USA Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. Kanadyjska przygoda Huberta Hurkacza na kortach w Montrealu dobiegła końca. Polak odpadł z turnieju w trzeciej rundzie po blisko 3-godzinnym boju, 3-setowej walce i 2 niewykorzystanych piłkach meczowych. A już niebawem także w Kanadzie, tyle że w Toronto o ćwierćfinał zagra Iga Świątek. Błażej Kulesza.
5: Dla Hurkacza Holender Boutique van de Zandschulp może być śmiało nazywanym rywalem nie do przejścia. W Kanadzie Polak mógł rozstrzygnąć mecz w 2 partiach, ba, miał nawet 2 meczbole, ale ich nie wykorzystał i mecz przegrał 3-6, 7-6 i 7-5. W kanadyjskim tysięczniku w Toronto dziś zagra Iga Świątek, a jej przeciwniczką Ukrainka Marta Kostiuk. Trybuny pewnie będą za Polką, o czym Świątek przekonała się podczas wcześniejszych pojedynków.
6: Polacy też są wszędzie, no cóż, może nie są aż tak bardzo głośni jak inni kibice, ale czuję, że naprawdę mnie wspierają w każdym kraju, w którym jestem. W dotychczasowych 4 meczach z Kostiuk to Świątek 3 razy wygrywała, ale w ostatnim spotkaniu to Polka musiała przełykać gorycz porażki.
3: Mecz Świątek-Kostiuk o 18:30. W nocy na termometrach od 10 do 14 stopni, chłodniej na północy i w górach od 7 do 10 stopni. Nad ranem na północy krótkotrwałe mgły. Jutro w dzień bezchmurnie albo tylko niewielka ilość chmur. Na termometrach w niedzielę od 22 stopni na Suwalszczyźnie do 31 na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej.
2: Norda, Norda.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek.

0: Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.werdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Werdeklinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Werdeklinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
2: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
1: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
2: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
1: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
2: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
1: Więcej informacji na Facebooku.
3: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
4: Reklama.

Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk? Słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg? Włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos twojego regionu.

0: teraz jeszcze bliżej ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Optyk Graal obchodzimy urodziny i z tej okazji mamy wakacyjną ofertę. Druga oprawa już za 1 złotówkę. Dla ciebie albo dla bliskiej osoby. O szczegóły zapytaj w salonie w Bolszewie lub Gościcinie. Ciesz się latem i świętuj z Optyk Graal.
4: Złotóweczka i drugie oprawy masz.
5: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw się razem z nami.
1: Reklama.

0: Autopromocja.
1: W sercu Pomorza, w miejscu, gdzie czas płynie wolniej, rozbrzmiewa muzyka, która porusza duszę.

Zapraszamy na 21. Cysterskie Lato Muzyczne w Żarnowcu. W każdą niedzielę od 12 lipca do 23 sierpnia o godzinie 20:30 w zabytkowym kościele Zwiastowania Pana w Żarnowcu zabrzmią koncerty organowe i kameralne.

0: Festiwal wspierają Powiat Puck, Gmina Krokowa i Gmina Gniewino. Szczegółowy program na stronie filharmonia.gda.pl. Na wydarzenie zapraszają patroni medialni Radio Norda FM, Twoja Telewizja Morska oraz portal nadmorski24.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie, koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
4: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało Ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
5: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu. Buduj mądrze, kupuj wygodnie.
6: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
1: Reklama.

0: Słuchajcie, radia. Radia Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dobrze jest się dzielić.
3: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo kiedyś tak uratowano moją mamę.
5: Bo warto być człowiekiem.
1: Bo tętni w nas dobro.

0: Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zostań honorowym dawcą krwi i zachęć do tego innych. Podaj dalej czerwoną nitkę życia. Więcej na twojakrew.pl.
1: Szukasz miejsca, gdzie domowe smaki spotykają się z wyjątkową atmosferą? Zapraszamy do restauracji w Starej Izbie by Złoty Widelec przy ulicy Hallera 16 w Wejherowie. Od poniedziałku do piątku zapraszamy na danie dnia już za 25 zł. Organizujemy także komunie, urodziny i rodzinne spotkania. Wejście do restauracji znajduje się od ulicy Strzeleckiej, naprzeciwko Wodnych Ogrodów, gdzie czeka na Ciebie duży, bezpłatny parking. W Starej Izbie by Złoty Widelec. Zapraszamy!
2: Reklama.
3: Napaść na 16-latka w Goleniowie. Chłopak ma rany kłute. Ognisko gruźlicy w placówce oświatowej w Warszawie. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Radomiak przegrywa z Górnikiem. Michał Pierzchała. W Goleniowie w Zachodniopomorskiem dwóch 17-latków miało zaatakować 16-latka. Poszkodowany z ranami kłutymi został przetransportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego do szpitala. Lekarze określają jego stan jako dobry. Z nieoficjalnych informacji wynika, że jeden z napastników również wymagał pomocy medycznej. Karetka przywiozła go na SOR z ranami dłoni. Ognisko gruźlicy w jednej z placówek oświatowych w Warszawie. Jak informuje Sanepid, chorobę rozpoznano u pracownicy placówki i jednego dziecka, a u trojga kolejnych stwierdzono latentne zakażenie prątkiem gruźlicy. Latentne, czyli takie, gdy bakterie znajdują się w ciele człowieka, ale nie wywołują żadnych objawów. Choroba jest przenoszona głównie drogą kropelkową. Objawy zachorowania mogą być zróżnicowane. Mogą mieć charakter ogólny, np. gorączka, osłabienie organizmu, brak apetytu czy utrata masy ciała, albo miejscowy w zależności od atakowanego narządu. Najczęstszym objawem gruźlicy płuc jest długotrwale utrzymujący się kaszel. W lasach już pojawiają się pierwsze podgrzybki, koźlarze i kanie. Letni sezon grzybowy należy jednak przede wszystkim do kurek. Tych nie brakuje w wielkopolskich lasach, skąd właśnie za chwilę u nas raport. Najlepiej tych żółtych pieprzników jadalnych szukać między sosnami, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska podczas grzybobrania z Adamem Kaśmierczakiem.
4: Jakimi zmysłami się kierować, szukając grzybów? Tylko i wyłącznie zmysłem wzroku?
5: Myślę, że wszystkimi. Wzrok przede wszystkim, ale też zapach. Jedne pachną tak charakterystycznie grzybowo, inne potrafią pachnieć migdałami. Mniej wykorzystujemy słuch, ale myślę, że on też się przydaje, jak słyszymy, że gdzieś tam z oddali grzybiarz krzyczy do swojej małżonki, że tutaj są kurki.
3: Aby mieć pewność, że zebrane kurki nie są przypadkiem trującymi lisówkami pomarańczowymi, warto odwiedzić oddziały Sanepidu, gdzie pracownicy weryfikują za darmo zbiory. W piłkarskiej ekstraklasie w pierwszym dzisiejszym meczu trzeciej kolejki Radomiak Radom przegrał z Górnikiem Zabrze 1-3. Dwie bramki dla bardzo dobrze spisujących się Zabrzan zdobył Peter Gonzalez. Pozostałe gole padły z rzutów karnych. Dziś jeszcze dwa spotkania, trwające już Pogoni Szczecin z Motorem Lublin, a wieczorem Korona Kielce zmierzy się z Legią Warszawa. Jutro będzie cieplej, do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. W centrum termometry pokażą 26, a najchłodniej będzie na Suwalszczyźnie 22 stopnie. Niedziela bezchmurna albo z niewielką ilością chmur.
2: Radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
2: Studiuj w Wejherowie. Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa zaprasza na studia. Zarządzanie, administracja i bezpieczeństwo wewnętrzne. Socjologia, pedagogika, a także studia magisterskie z nową specjalnością. Zarządzanie kapitałem ludzkim. Nasze atuty to niskie, równoczesne, praktyczny profil studiów, wykwalifikowana kadra, bogaty pakiet stypendiów. Sprawdź, porównaj, wybierz mądrze. Więcej na www.kpsw.pl. Wejherowo, ulica Dworcowa 7. Studiuj blisko domu. To się opłaca.
3: Idealny letni dzień? Najpierw atrakcje wodnych ogrodów, a potem pyszny posiłek w restauracji.
4: Tak, bo wodne ogrody to nie tylko wspaniały wypoczynek nad wodą, ale też wyjątkowa klimatyczna restauracja z doskonałym menu.
3: Skorzystaj z naszych atrakcji. Baseny, sauna, jacuzzi, zjeżdżalnie, plażowisko.
4: A po wodnych szaleństwach, albo niezależnie od nich, znakomity posiłek w eleganckiej restauracji Wodne Ogrody.
3: Zapraszamy. Kompleks basenów i restauracji to idealne połączenie, by spędzić wyjątkowo letni dzień.
4: Wodne Ogrody. Wejherowo, ulica Kalwaryjska 12.
3: Więcej informacji na Facebooku.
0: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jeśli chcecie być na bieżąco z tym, co dzieje się na Pomorzu, zajrzyjcie na portal nadmorski24.pl. Najnowsze informacje z regionu, serwisy tematyczne, a także kalendarium wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych. Nasze kamery cieszą się ogromną popularnością w całej Polsce. Kilkadziesiąt urządzeń pozwala na podgląd plaż, miejscowości turystycznych oraz ważnych skrzyżowań w regionie. Portal rozwija się z myślą o mieszkańcach i turystach z całego regionu. Od Helu, przez powiat pucki i wejherowski, aż po krańce Trójmiasta. Nadmorski24.pl. Znajdziecie nas również w mediach społecznościowych.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz problem z wilgocią w domu? Zalało ci garaż lub piwnicę? Zawilgocone ściany, pleśni i odpadający tynk to sygnały alarmowe. Pleśni na ścianach, nieprzyjemny zapach, strach o zdrowie rodziny. To tylko niektóre konsekwencje wilgoci. POR Invest Plus oferuje skuteczne rozwiązanie. Specjalizujemy się w usuwaniu przyczyn zalań i podtopień. Skutecznie zapobiegamy kolejnym podtopieniom i zalaniom. Tworzymy trwałą barierę przeciwwilgociową bez naruszania konstrukcji. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu gwarantujemy długą skuteczność. Działamy na terenie całej Polski. Nie czekaj, niech zawilgocenie nie niszczy Twojego domu. Zadzwoń już dziś. 502 586 458. Więcej informacji na porinvest.pl. POR Invest Plus. Suche mury, bezpieczny dom.
3: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy.
4: Nowy wymiar zakupów budowlanych? A to tu Market Budowlany. Potrzebujesz materiałów do budowy, narzędzi do pracy, a może akcesoriów do remontu? Mamy wszystko i to w naprawdę różnorodnym asortymencie. Produkty ekonomiczne i premium, znane marki, nowoczesne rozwiązania i oferta dopasowana do każdego budżetu. W jednym miejscu bez kompromisów. Sprawdź A to tu Market Budowlany w Gowinie. Zapraszamy od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 20.00. A to tu buduj mądrze, kupuj wygodnie.
0: Reklama.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 21 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 38%, aż 14 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Uwaga! Nadciąga największy piknik militarny tego lata. Już 7, 8 i 9 sierpnia zapraszamy na jubileuszowy 10. piknik militarny w Lisewie koło Gniewina. Czekają na Was wojskowe pojazdy, przejazdy, strzelnica, kuchnia polowa, muzyka na żywo i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Spotkaj pasjonatów militariów, zobacz wyjątkowy sprzęt, legendarny T-34 Rudy 102. Poczuj prawdziwy klimat wojskowej przygody. Na uczestników czeka również efektowny pokaz laserów. 10. piknik militarny. Lisewo koło Gniewina. Od 7 do 9 sierpnia 2026 roku. Zapisz termin i widzimy się w Lisewie.
2: Porta Drzwi w Bolszewie, ulica Szkolna 54. Szukamy doświadczonych operatorów maszyn produkcyjnych. Oferujemy Ci jasne i przejrzyste zasady zatrudnienia oraz premie. Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń. Telefon 723 331 400 lub napisz info@porta.com.pl. Zapraszamy. Porta Drzwi, Bolszewo, ulica Szkolna 54.
3: Szukasz pomysłu na udane wakacje? Wybierz Fun Center w Bolszewie. Od poniedziałku do piątku skorzystaj z wakacyjnej promocji. Godzina gry w bowling tylko 50 zł, a godzina zabawy na sali zabaw jedynie 10 zł. To doskonała okazja, by spędzić czas z rodziną i przyjaciółmi, dobrze się bawić i stworzyć wspomnienia na całe lato. Fun Center Bolszewo. Baw

0: się razem z nami.
1: Reklama.
2: Ewakuacja 200 gości hotelu w Olsztynie po uszkodzeniu ściany budynku. Dwóch chłopców topiło się w zbiorniku na terenie szkoły, uratowali ich przechodnie. Katarzyna niewiadoma straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej Tour de France. Michał Pierzchała. Ponad 200 gości hotelowych, w tym uczestników i opiekunów kolonii, służby ewakuowały z hotelu przy ulicy Kanarkowej w Olsztynie. Było to konieczne, bo podczas prac budowlanych uszkodzona została jedna z zewnętrznych ścian. Nikomu nic się nie stało. Na miejsce jedzie teraz nadzór budowlany. Inspektorzy ocenią stan budynku i ewentualne zagrożenie. Dwóch chłopców, 9 i 11-latek, topiło się w zbiorniku przeciwpożarowym na terenie szkoły podstawowej nr 18 w Szczecinie. Zobaczyli to przechodnie i ruszyli z pomocą. Dzieci udało im się wydostać. Dzięki szybkiej reakcji przechodniów oraz służb ratunkowych, które dojechały na miejsce, chłopcy przeżyli. Policja ustala, w jakich okolicznościach dzieci znalazły się w wodzie. Zakaz wstępu do części lasów w nadleśnictwie Świerklaniec w województwie śląskim obowiązuje do odwołania. Ma to związek z usuwaniem skutków nawałnicy, która zniszczyła połacie drzew. W każdej chwili mogą one runąć. Po nawałnicy z początku sierpnia strażacy przeprowadzili ponad 100 interwencji. Większość z nich dotyczyła powalonych drzew, które blokowały drogi, uszkodziły samochody albo posesje. Katarzyna niewiadoma zajęła trzecie miejsce na przedostatnim 8 etapie kolarskiego Tour de France. Polka straciła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Jutro ostatni etap ze startem i metą w Nicei. Kultowa słonica Erna powróciła do warszawskiego zoo. W słoniarni stanął szkielet dawnej mieszkanki ogrodu zoologicznego. Nie jest jednak typowy, bo został w całości wykonany w technologii druku 3D. Na początku prawdziwe kości trzeba było wygotować, osuszyć i zeskanować. Potem przez wiele miesięcy szkielet odtwarzało kilkadziesiąt drukarek. Prawdziwe kości Erny również pozostają w zoo, mówi Patrycja Kasprzak.
3: Będą służyły do celów edukacyjnych, są wypożyczane na uniwersytety, kiedy uniwersytety je potrzebują, a w słoniarni chcieliśmy postawić wydrukowany w technologii 3D ten szkielet.
2: Erna mieszkała w warszawskim zoo przez 11 lat, była liderką stada słoni. Ze względu na stanowczy charakter, opiekunowie mówili na nią żelazna dama. Mamy bardzo przyjemny pogodowo weekend. W większości kraju słonecznie było dziś i jutro też będzie. Na termometrach jutro nieco więcej, bo do 31 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej, w centrum 26, najchłodniej na Suwalszczyźnie 22 stopnie.
1: Norda, Norda.

0: Autopromocja. Autopromocja. Wakacyjna Norda na Fali zaprasza do wspólnej zabawy. Codziennie od poniedziałku do piątku między 15 a 18 czeka na Was zagadka dnia. Zagadka?
1: Wakacyjna zagadka dnia teraz trochę w innej formie.
0: W wakacyjnej Nordzie na Fali. Codziennie między 15 a 18 łamiemy kod dnia.
1: I Wasze zadanie jest odgadnąć trzycyfrowy kod, a macie maksymalnie na to tylko 3 próby.
0: Aha, czyli słuchacze po prostu szukają konkretnej liczby.
1: No i tutaj trzeba śledzić to, co dzieje się w naszym programie, bo to będziemy podawać na antenie.
0: Słuchaj, zgaduj, zdobywaj nagrody.
1: Zapraszam, kombinujcie.
0: Zatem codziennie od poniedziałku do piątku, od 15 do 18, łamiemy kod dnia.
1: Robert Jastrzębski, pozdrawiam, cześć.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Lato, upał, nuda w domu. Czas to zmienić. Postaw na szybki internet i telewizję od Shopem Telewizja Kablowa. Sprawdź ofertę letnią i poznaj szczegóły w naszym biurze obsługi klienta w Wejherowie, przy ulicy Przemysłowej 3.
4: Po niemal 30 latach działalności sklep Dalia Tapety w Redzie kończy swoją historię. Z tej okazji trwa wielka wyprzedaż likwidacyjna -50%. Tapety, okleiny, folie statyczne oraz rolety, karnisze, listwy dekoracyjne i dodatki do wnętrz teraz dostępne w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. To ostatnia szansa, aby skorzystać z okazji i zabrać do domu produkty, które przez lata pomagały tworzyć piękne wnętrza w całym regionie. Nie zwlekaj, ilość towaru jest ograniczona, a najlepsze okazje znikają każdego dnia. Zapraszamy do sklepu Dalia Tapety w Redzie przy ulicy Drogowców 1. Wyprzedaż trwa tylko do końca sierpnia lub do wyczerpania asortymentu. Dalia Tapety. Dziękujemy za prawie 30 wspólnych lat i zapraszamy na ostatnie zakupy.
2: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Tego lata ruszamy w teren z mikrofonem, kamerą i dobrą energią. Będą wakacyjne rolki, spontaniczne rozmowy, pozdrowienia i dużo pozytywnych emocji. Odwiedzimy ciekawe miejsca, spotkamy ciekawych ludzi i pokażemy, jak wygląda lato w naszym regionie. Zobaczysz nas na plażach i ulicach. Podejdź, przybij piątkę, powiedz kilka słów do mikrofonu i pozdrów znajomych. Słuchaj Radia Norda FM, obserwuj w social mediach i wypatruj naszej ekipy w terenie.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
0: Reklama.

0: Reklama. Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych, korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, Strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
0: Reklama.

Ćwiczenia przed wielką defiladą wojskową. Nad Warszawą samoloty, w nocy przemarsz żołnierzy i przejazd sprzętu. Rolnik zaorał świeżo położony asfalt. Straty to 400 tysięcy złotych. Za chwilę też piłkarska ekstraklasa. Michał Pierzchała. Pierwsza próba udana. Wojsko ćwiczy przed defiladą na Święto Wojska Polskiego. W południe nad Wisłą w Warszawie przeleciały samoloty, które wezmą udział w przyszłotygodniowym pokazie. Były śmigłowce bojowe, myśliwce F-16 i samoloty transportowe, a później zachwyceni obserwatorzy.

0: Rozpoznałeś wszystkie samoloty?
1: Nie.
0: A jakie rozpoznałeś?
1: 16. Tylko tyle. Innych nie znam.
2: Jesteśmy zadowoleni, że udało się bez tłumów jeszcze zobaczyć. Czekamy teraz na 15.
0: Też będziecie?
2: Planujemy być, zobaczymy jak się uda. Byliśmy 2 lata temu. Było bardzo dużo ludzi. W tym roku zaplanujemy tak, żeby być wcześniej, zająć sobie dobre miejsce.
3: Powiem szczerze, pierwszy raz widziałem tego typu samoloty, helikoptery i tak dalej, więc no, jestem pod wrażeniem.
4: Do jutra, do godziny 11:00 zamknięty został kilkunastokilometrowy odcinek Wisłostrady. To przelotowa trasa w Warszawie prowadząca z północy na południe. W nocy druga część próby, tym razem wojsk lądowych. 400 tysięcy złotych, tyle jak oszacował Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, wynoszą straty spowodowane przez rolnika, który zaorał nowy asfalt. Rolnik twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne i dlatego wczoraj przyjechał traktorem i pługiem uszkodził około 200 metrów jezdni. Policjanci zatrzymali rolnika na gorącym uczynku. Władze Gliwic przekonują, że rolnik się myli i że droga w całości należy do miasta. Za niespełna kwadrans w Kielcach rozpocznie się ostatni dzisiejszy mecz 3. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona podejmie Legię, która może na razie pochwalić się kompletem zwycięstw. Szkoleniowiec wojskowych Marek Papszun przyznaje, że nie nastawia się na łatwy spacerek.
5: Spodziewamy się takiej twardej walki, bo patrząc na historycznie moje mecze, które moja drużyna rozgrywa w Kielcach, to były trudne mecze i z przeciwnikiem takim ultra zmotywowanym i tego się spodziewamy.
4: A w dzisiejszych wcześniejszych meczach Górnik wygrał z Radomiakiem 3-1. Taki sam wynik i zwycięstwo Pogoni Szczecin w meczu z Motorem Lublin. Nocą na termometrach od 10 do 14 stopni, nad ranem na północy możliwe mgły z widzialnością do 300 metrów. Jutro w dzień dużo słońca w całej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Suwalszczyźnie przez 26 w centrum do 31 stopni na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej.
6: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Aż der Welt.
1: Autopromocja. Autopromocja. Radio Norda FM nie zwalnia tempa. Słupsk, słuchaj nas na 87,6 FM. Lęborg, włącz 98 FM i bądź na bieżąco z tym, co dzieje się w Twojej okolicy. Lokalne informacje, dobra muzyka i głos Twojego regionu. Teraz jeszcze bliżej Ciebie. Norda FM, zawsze lokalnie, zawsze na czasie.
2: Autopromocja.
1: Autopromocja. Autopromocja. Soul.

0: Celny strzał zaczyna się od dobrej decyzji. Zapraszamy do BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf w Dąbrówce koło Luzina. Odkryj fascynujący świat militariów, zwiedź wyjątkowe muzeum i poczuj prawdziwe emocje na nowoczesnej strzelnicy sportowo-rekreacyjnej. Zapraszamy rodziny z dziećmi, osoby rozpoczynające swoją przygodę ze strzelectwem oraz pasjonatów i doświadczonych strzelców. Nie potrzebujesz pozwolenia ani własnej broni. Zapewniamy profesjonalnych instruktorów, możliwość wypożyczenia broni oraz profesjonalne przystrzeliwanie i zerowanie broni. BERG, strzelnica i Muzeum Techniki Wojskowej Gryf. Emocje dla całej rodziny i prawdziwa pasja dla strzelców. Więcej informacji i rezerwacja na berg-strzelnica.pl. Zapraszamy!
1: Reklama.

Oh my god, I'm so horny right now. I shouldn't have said that.